0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Synowcy mówią, że to ma być gorący dzień, no w takim razie całkiem nieźle. Cały czas mamy wyż, który wolno przemieszcza się z nad Skandynawii nad Rosję, tam jest centrum. I już powoli będziemy się dostawać z jednej strony pod wpływ Zatoki Niżu z nad Morza Północnego i jeszcze ciepły front atmosferyczny i to wszystko ma nam przynieść dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, małe 27 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Donald Trump zapewnia, że Rosja nie zaatakuje państw NATO. Upał na koniec wakacji 30 stopni, jutro znowu chłodniej. Jest uroczy, ale lepiej nie wchodzić mu w drogę. Jeżozwierz chodzi po Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. Pytany o doniesienia, że dyrektor CIA John Ratcliffe ostrzegł Rosję przed takim atakiem, Trump odmówił komentarza. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie znowu powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wysokie temperatury dotrą też do Małopolski i na Podkarpacie, ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
5: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
4: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją raz z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
4: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy, odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi, szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. UEFA nie zbojkotuje wrześniowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 w Polsce. Europejska Federacja zawiesiła swój protest po tym, jak FIFA wycofała kontrowersyjny projekt związany z komercjalizacją mundiali. Dzięki temu turniej odbędzie się zgodnie z planem w Katowicach, Sosnowcu, Bielsku Białej i Łodzi. Początek w sobotę 5 września. Na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek na Sołtyka i Powązkowskiej. Choć może wydawać się nieszkodliwe i gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z Ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
7: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić, jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To jest zwierzątko w swoim środowisku naturalnym, nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
4: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: No proszę, jak nam się tutaj fauna Polski rozrasta, no to tylko tak na wakacje, bo potem już w listopadzie one nie mają ochoty wychodzić na to zimno.
8: No tak, chociaż jesienią jeszcze może pojawią się późne jakieś takie wędrówki tych, którzy nie mogą spać. Czy wy dzisiaj spaliście przy okazji tego księżyca?
2: Właśnie, księżyc niestety jest bardzo ładny i dzisiaj to w ogóle był piękny, bo dzisiaj był zaćmiony, ale no cóż, no nie pozwala za bardzo podrzemać, więc może w ciągu dnia wam się uda jakąś małą drzemkę gdzieś tam wykombinować. A póki co na razie trzeba wstawać. Po 5 po 6.
8: Marzanna Forysiak.
2: Grażyna Marciniak. Radio Centrum.

0: 12 minut po 6, piątek się nam kłania, 28 sierpnia, ostatni sierpniowy piątek, ostatni piątek wakacji, strasznie to brzmi.
1: Oj, nawet nie zwróciłam uwagi, może ktoś też jeszcze sobie tak doliczy jeszcze.
0: Dobrze, to co tam?
1: Ale następny piątek to będzie jeszcze też taki pomiędzywakacyjny, powiedzmy.
0: Jeszcze będziemy w nastroju wakacyjnym, to na bank.
1: 25 dni lata i to niech nas troszeczkę jeszcze trzyma przy dobrych myślach, no bo rzeczywiście tego pięknego lata jeszcze uda się uszczknąć troszkę czasu, żeby odpocząć.
0: To znaczy, że z tego weekendu trzeba wycisnąć wszystko, ile się da. 234 dzień roku, do końca roku 125 dni. No i słońce z nami ci od 5.55 do 19.43.
1: No to trzymajcie się, bo ten dzień już jakoś tak ucieka bardzo szybko.
2: Duet na rano.
3: Radio na wakacje.
4: Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano.

0: 20 minut po godzinie 6. Kolorowa prasa poranku nie zawodzi. Jakież my tu mamy nagłówki. Joanna Krupa mówi, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć w Warszawie. I tu można się zdziwić, bo to wcale nie jest jakaś duża suma jak na Joannę Krupę. Celebrytka zdradziła, że jej zdaniem, żeby godnie żyć w Warszawie, trzeba mieć 10 tysięcy złotych. No i tutaj oczywiście internauci się już nie zgadzają, ale Joanna Krupa okazuje się, że niewiele jej potrzeba. No i może warto się też na niej wzorować. Joanna Inna Jabłczyńska z kolei chudnie ze stresu, bo nie dostała roli w kultowym filmie. Nie wiem, czy tak jest, ale tak o niej napisali. Czuje się oszukana. Miała być wpuszczona na plan kontynuacji Nigdy w życiu. No i nie została wpuszczona. Nie dostała się nawet, żeby próbować gdzieś tam się pojawić w tym filmie. No ciekawe, czy Danuta Stenka dalej?
1: No, zobaczymy. Marla Radowicz zajechała pod Operę Leśną wiśniowym Porsche za 1 000 000 zł. Jak królowa! No to się nazywa wejście w stylu prawdziwej gwiazdy. Pojawiła się w wiśniowym kabriolecie, przyciągając uwagę całego tłumu. No, nie da się ukryć, że to rzeczywiście jest to po prostu królowa polskiej piosenki. W związku z tym, no i powóz musiał być odpowiedni.
0: No, poza tym ona kocha tę markę od lat. Forsuje plan nowych emerytur. Pewna część polityków, 37 lat pracy i jesteś seniorem.
1: No i cóż, jeszcze jeżeli jesteśmy już przy piosenkarzach i piosenkarkach, to Małgorzata Ostrowska, to okazuje się, że ona naprawdę dała podobno najlepsze show podczas całego Sopockiego Festiwalu. Była po prostu rewelacyjna. No, stara, dobra marka.
2: Duet na rano. Na wakacje.
3: Reklama.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Mamy piątek, przed nami początek weekendu, a do tego zapowiada się naprawdę przyjemny, pogodny, rześki poranek. Zanim jednak ruszymy w trasę, sprawdźmy, gdzie kierowcy powinni dziś zachować szczególną ostrożność. W Kaliszu utrudnienia na ulicy Złotej. Na długim odcinku obowiązuje ruch jednokierunkowy, nie ma też wjazdu od strony ronda. Trwa przebudowa drogi między rondem Żołnierzy Niezłomnych a ulicą Długosza. Trasa Kalisz-Opatówek na krajówce nr 12. Kierowców czeka zwężenie i ruch wahadłowy. Miejscami są nierówności, nieumocnione po bocza, tam naprawdę trzeba uważać. A w Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska. Sporo tutaj slalomowych pachołków, a także ulica Leduchowskiego problematyczna. No i ważna informacja, dziś od 7 do 18 zamknięty będzie odcinek ulicy Leduchowskiego od ulicy Piłsudskiego do ulicy Witosa. Utrudnienia również na trasie w kierunku Krotoszyna, Zacharze Wlamki, Łąkociny. W Pleszewie zmieniona organizacja ruchu cały czas obowiązuje na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia występują na Wiśniowej. No to co, szerokiej drogi i dobrego, spokojnego piątku Wam życzymy.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmiany. Pojawią się 3 nowe znaki drogowe i przy okazji 3 kary dla kierowców przyłapanych przez kamery. Na przykład nowy znak D124C ma wskazywać na zdalną kontrolę odległości między pojazdami. Za zbyt małą odległość zapłacimy od 300 do 500 zł i 5 punktów karnych do tego wpadnie na nasze konto, a Canard szykuje się do budowy systemu automatycznej kontroli odstępów między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Na razie są prace nad tymi zmianami. Projekt nowych przepisów zakłada wejście w życie do końca 2028 roku tych zmian, więc jeszcze trochę poczekamy.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 26 minut siódma.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: urodzeni.
1: No właśnie, teraz kilka ciepłych słów dla tych, którzy urodzili się dzisiaj, to znaczy nie tyle dzisiaj, tylko dla tych, którzy urodzili się właśnie tego dnia. A dzisiaj mamy w kalendarzu 28 sierpnia. Są to osoby
2: poważne, zdyscyplinowane.
1: Do tego chętnie podejmują się trudnych zadań i nie boją się odpowiedzialności.
2: Mają zdolności przywódcze, jednak nie lubią się wywyższać, niechętnie zajmują eksponowane stanowiska.
1: Sprzyja im powodzenie w sprawach materialnych, jednak powinni uważać, aby ich oszczędność nie przerodziła się w skąpstwo.
2: W miłości są namiętni, a także zazdrośni.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 28 sierpnia to 9.
2: Kamień szlachetny, granat.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
0: Skorpion.
1: Na tego dnia 28 sierpnia w 1749 roku, czyli jak sprytnie policzyliśmy 277 lat temu, urodził się jeden z największych poetów w dziejach romantyzmu, czyli Johann Wolfgang von Goethe.
2: Shania Twain to 1965, kanadyjska wokalistka country pop, jedna z największych gwiazd muzyki lat 90. Come On Over to ten album, który miał naprawdę sporo hitów.
1: Jack Black, rocznik 1969, amerykański aktor, komik, scenarzysta, producent, muzyk i wokalista, znany m.in. dzięki roli w animacji Kung Fu Panda. Tam użyczył głosu filmowej postaci Poe.
2: Leanne Rimes, 1982 rok, amerykańska wokalistka, która karierę zaczęła wyjątkowo wcześnie, w 1997 roku, mając zaledwie 14 lat, została najmłodszą laureatką Grammy.
1: No a dla was, co prawda nie Leanne Rimes, ale zaśpiewa inna dziewczyna, Ewelina Lisowska, W stronę słońca, bo tego słońca wam dzisiaj bardzo mocno życzę. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Pięć kolejnych super nowoczesnych samolotów F-35 przylecie dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
2: O nich między innymi w wiadomościach o 7:00 i przypomnimy też, że ta najbliższa niedziela będzie handlową, więc jeżeli jakieś ostatnie rzeczy do wyprawki szkolnej, to zdążycie.
1: A szczegóły już za kilka minut o 7:00.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
9: z Michałem Spławskim, uczniem 3 LO w Kaliszu, porozmawiamy o tym, co zmieniło się w jego życiu po otrzymaniu stypendium profesora Pawła Czartoryskiego i jak będzie wyglądała jego edukacja w Wielkiej Brytanii. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj jesteśmy pod wpływem cały czas wyżu. On się wolno przemieszcza z nad Skandynawii nad Rosję, ale już powoli gdzieś tam Zatoka Niżu z nadmorza północnego też zaczyna się do nas uśmiecha. Wolno też przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Ciepło dzisiaj, maksymalnie do 27 stopni w regionie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużo, dużo słońca. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-wschodni i południowy.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła siódma. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezes PKO z zarzutami jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Miriam Lipińska. Prezes PKO Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
5: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
6: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
5: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKO-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
4: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
7: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
4: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
8: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, on nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Tulln 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
10: No może radość u nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla dla nas jako dla zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
9: W lidze konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13:00, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
11: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszy fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
9: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Na rano.
2: A podobno dzisiaj lepiej być ostrożnym. My będziemy odczuwać wpływy pełni i zaćmienia księżyca w znaku ryb, które to wydarzyły się o 6:13.
12: Podobno to nas sprzyjała niezwykłym snom i przeczuciom. A dzisiaj zachęci nas sporo do zmian. Popołudnie z kolei to przyjemności, zakupy, randki.
2: A szczegóły już za kilka minut w naszym porannym horoskopie.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Sześć minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL. Filet ze skórą Coral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Media Centrum.
1: No cóż tam u barana, dzień sprzyja spokojnej pracy i nadrabianie zaległości, dzięki czemu będziesz miał spokojny weekend. Nie narzekaj na swój los, bo różne ważne osoby będą jednak ci bardzo przychylne. Po pracy też nie będziesz się nudzić, znajdzie się wiele tematów, które należy natychmiast przedyskutować. Nie rozmawiaj jednak o kontrowersyjnych osobach, bo z powodu zaćmienia plotki mogą obrócić się przeciwko tobie, a wieczorem odpocznij.
2: Byku, zacznij dzień od czegoś miłego, zamiast się spieszyć. Nic dzisiaj ci nie ucieknie, niczego też nie przegapisz. A jeśli się chwilę zastanowisz, to wpadniesz na jeszcze ciekawsze pomysły i rozwiązania. Dzisiaj będzie cię dzień zachęcał do tego, żeby zająć się swoim rozwojem. Nie obiecuj jednak bliskim też, że zabierzesz się za zaległe prace, bo może nie starczyć ci energii. Na porządki, gotowanie czy zakupy też troszkę zaoszczędź tych sił, a popołudnie sprzyja raczej odpoczynkowi.
1: Bliźnięta, poczujesz przepływ energii, nabierzesz ochotę na zmianę, ale nie wszyscy będą w tak dobrym humorze. Zajmij się więc swoimi sprawami i zamiast się tym przejmować. Jeżeli ktoś marudzi czy złości się na ciebie bez powodu, to postaraj się tym aż tak bardzo nie zamartwiać. Popołudniowa drzemka i coś smacznego do zjedzenia jeszcze bardziej poprawią ci nastrój.
2: Raku, dzisiaj dzień będzie sprzyjał ciekawym wydarzeniom, a uważaj też na różne drobne incydenty. Zapomnij o starych nieporozumieniach i kłótniach, szczęście będzie ci bardziej sprzyjać. Po południu możesz liczyć na przyjaciół, a w miłości masz duże powodzenie.
0: Lew.
1: Lwie, dziś zapewni ci dzień szczęście w sprawach zawodowych, a pewnie może przynieść ciekawe pomysły na dalszy rozwój. Pomyśl o pieniądzach i swojej karierze. Nie daj się nikomu zawrócić ze słusznie obranej drogi. Dzień sprzyja decyzjom, które dotyczą majątku, zakupów i różnych układów. Kiedy wszystko policzysz i zaplanujesz, wtedy zajmiesz się domem.
2: Panno, dzisiaj dzień obudzi twoją ciekawość świata. Poczujesz się zmęczona takimi zwyczajnymi sprawami. Będziesz marzyć o podróżach, przygodach. Posłuchaj intuicji, rozejrzyj się za nowymi celami i znajomościami. W pracy sukcesy. Unikaj też różnych sytuacji, żeby mieć więcej obowiązków. Przydać się też spokojny weekend. Popołudnie będzie sprzyjało zabawie, zajmowaniu się hobby, a pilnuj telefonu i kluczy.
1: A waga, czeka dzisiaj korzystny dzień. Nie przejmuj się drobiazgami, które mogą nie układać się po twojej myśli. Ktoś może nie rozumieć, jakie masz intencje. Z tłumaczeniami zaczekaj do popołudnia, kiedy wpływ zaćmienia będzie trochę słabnąć. Uporasz się z problemami, bo ktoś ważny zacznie cię bardziej wspierać. Dzień sprzyja podejmowaniu mądrych i odpowiedzialnych decyzji.
2: Skorpionie, zaczniesz dzień od sukcesów, nastawisz się optymistycznie, zastanów się, czego ci jeszcze brakuje do szczęścia i zwróć się w tym kierunku. Dzień będzie sprzyjał dobrym pomysłom na rozwiązanie trapiących cię problemów, nie zwierza się też ze wszystkiego, co dzisiaj wymyślisz. Po południu warto wybrać się na szybkie zakupy albo spotkać z kimś bliskim. Także w miłości masz powodzenie, a ktoś, kto jest blisko ciebie, będzie zachwycony twoimi propozycjami.
1: Strzelec może dzisiaj być bardzo zabiegany, zapracowany, licz przede wszystkim dzisiaj na siebie, bo pomocnicy mogą nie mieć dla ciebie zbyt wiele czasu. Jeśli planujesz dzisiaj wyjaśnić różne spory i nieporozumienia, to bądź bardzo ostrożny, bo ktoś może się źle zrozumieć. Uporaj się z najważniejszymi obowiązkami, bo popołudnie bardziej sprzyja zabawie.
2: Koziorożcu, będziesz towarzyski, pewny siebie, otwarty na nowe pomysły. Księżyc w pełni poprawi ci humor i doda sił. Zapewnić też większe powodzenie w sprawach zawodowych i ułatwi na przykład podróże. Nie przegap interesującej propozycji szkolenia czy wyjazdu. Dzień będzie sprzyjał zawieraniu nowych znajomości i omawianiu nowych pomysłów. Weekend spokojny.
1: A wodnika czeka sympatyczny dzień, bo wreszcie zrobi się trochę spokojniej. Rano zajmie się obowiązkami. Dzień dzisiaj sprzyja spotkaniom z przyjaciółmi i zdobywaniu ciekawych wiadomości. Pomyśl o kursach i szkoleniach, które pomogą ci w zdobyciu większych zarobków. A dzisiaj masz większe szczęście w sprawach finansowych. Skup się na tej dziedzinie życia w miłości spokojnie.
2: Ryby, poczujesz przepływ sił, popatrzysz na różne trudne sprawy z trochę innej perspektywy. Księżyc w pełni sprzyja wyjaśnianiu różnych tajemnic, ale z powodu zaćmienia wstrzyma się z ocenami. Bądź czujny, bo dzisiaj będą do ciebie napływać ważne informacje. Warto je przemyśleć w relacjach z bliskimi, bądź bardziej wyrozumiały. A jak ktoś narzeka, to się na niego nie złość. Dobre słowo może dzisiaj zdziałać cuda.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dwadzieścia minut po siódmej.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC.

0: będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
1: z Michałem Spławskim, uczniem 3 LO w Kaliszu, porozmawiamy o tym, co zmieniło się w jego życiu po otrzymaniu stypendium profesora Pawła Czartoryskiego i jak będzie wyglądała jego edukacja w Wielkiej Brytanii. Hashtag warto posłuchać.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Trwa jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival. Dzisiaj koncerty, między innymi wystąpi na rozmarku Jan Marczewski.
4: Szczegóły o 7.30 w wiadomościach.

0: 7.30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o dzisiejszych wydarzeniach w ramach Multi Art Festival w Kaliszu. Ponadto 37-latek z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów ujęty podczas jazdy, a w sporcie przygotowania do derbów Wielkopolski z ostrowskiej perspektywy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu. Na dzisiaj organizatorzy zaplanowali m.in. 5 koncertów.
3: Zaczynamy koncertami na Złotym Rogu, tym razem pierwszy raz w takiej formule. Zespół Hejma i lokalny nasz tutaj młody artysta, dowódca. Natomiast na Rozmarku duża scena i tam zwyciężczyni naszego open calla muzycznego Tosia Witkosz, Jan Marczewski i gwiazda tego wieczoru Mary z Polski.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Knajdek-Marcinkowska, prezeska Stowarzyszenia Multi Art, które organizuje festiwal. Początek piątkowych multiartowych wydarzeń o 16:00, koncert Mary z Polski rozpocznie się o 22:00. Wstęp wolny, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 37-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.

0: pojazdów. To nie wystarczyło i wsiadł za kierownicę motoroweru. Mężczyzna wpadł w ręce stróżów prawa podczas kontroli drogowej w miejscowości Ignaców w powiecie ostrzeszowskim.
1: Podczas sprawdzenia danych 37-letniego mieszkańca gminy Ostrzeszów w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczony przez sąd rejonowy w Kępnie. Kierujący został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora. 26 sierpnia bieżącego roku podczas posiedzenia w trybie przyspieszonym sąd rejonowy w Ostrzeszowie uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu karę 5 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.
0: Przekazała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Oprócz tego sąd orzekł wobec 37-latka kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Musi także zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także nawiązkę w wysokości 5 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa. Dzisiaj o 17:00 sparing w Kaliszu z Netland MKS-em, a w niedzielę o 11:00 w Ostrowie oficjalna prezentacja drużyny przed nowym sezonem w Lotto Superlidze. Mowa o najbliższych planach drużyny Rebut KPR Ostrowi, która w Kaliszu zagra ostatni mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. To będzie dobre przetarcie przed wyjazdem na inaugurację sezonu do Opola, powiedział Radiu Centrum Marek Szpera, grający asystent trenera Kima Rasmusena.
2: Gra na 100% jest w każdym sparingu, tak? Jedziemy do Kalisza, no fajnie, bo nie jest daleko. Ten mecz wyjazdowy nam się przyda przed tym, że otwieramy też mecz na wyjeździe w lidze. Nazwa derbowe to zostanie tutaj w Ostrowie i to naprawdę będzie stricte przygotowane pod to, żeby w przyszłym tygodniu po tym sparingu być w pełni gotowym. Tam wiadomo, w sparingu gramy na 100%, będziemy grać. Jak się nie gra na 100%, to najczęściej się komuś coś stanie. Musi być tak, wymagamy tej koncentracji, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i że ten sparing nam coś przyniósł, tak? Bo jak pojedziemy i odbędziemy sobie sparing, to po prostu lepiej nie jechać. Ale jedziemy tam zrobić dobrą robotę. Już z małymi założeniami na Opole i oczywiście wygrać.
0: Ostrowscy kibice biało-czerwone pasiaki będą mogli zobaczyć w niedzielę o 11:00 podczas prezentacji zespołu przed sezonem 2026-27.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Informacje dla kierowców.
8: Piątek, początek weekendu, za oknem przyjemny, pogodny poranek. No czego chcieć więcej? Idealnie. Ale no, oczywiście w ten ideał muszą się wkraść również nieprzyjemności, czyli kłopoty. Kłopoty na naszych drogach. Szczególnie uważać powinni ci, którzy dzisiaj będą przejeżdżać przez Ostrów Wielkopolski. No bo dziś od godziny 7 do 18 zamknięty odcinek ulicy Reduchowskiego od Piłsudskiego do Witosa. Trwa też przebudowa pozostałej części Reduchowskiego oraz remont ulicy Wrocławskiej, gdzie są zwężenia i ograniczenia prędkości. Utrudnienia czekają również kierowców jadących z Ostrowa w stronę Krotoszyna. Remontowany odcinek krajówki numer 36 między Zacharzewem, Lamkami i Łąkocinami. W Kaliszu utrudnienie na ulicy Złotej, ruch jednokierunkowy, a trwa przebudowa do ronda Żołnierzy Niezłomnych aż do ulicy Długosza. W związku ze świętem Rzeki Prosny dziś wieczorem w centrum miasta czekają nas utrudnienia. Od 19 do 23 wyłączone z ruchu będą Plac Bogusławskiego, ulica Częstochowska na odcinku od Teatralnej do Bankowej oraz jezdnia pomocnicza Alei Wolności od Placu Bogusławskiego do ulicy Jasnej. Dodatkowo obowiązuje zakaz parkowania na Placu Bogusławskiego i wspomnianym odcinku Alei Wolności. Od wczorajszego wieczora tak będzie do soboty rana. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i korzystanie z innych alternatywnych tras. Krajówka numer 12, Kalisz-Opatówek, mamy natomiast całodobowe wahadło i zwężenie. W Pleszewie zmieniona organizacja ruchu m.in. na Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia występują na ulicy Wiśniowej.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Już za kilka dni wielu uczniów zacznie dojeżdżać na zajęcia korzystając z hulajnóg elektrycznych czy rowerów. Rodzice muszą pamiętać, że nie wszyscy mogą legalnie korzystać z takich środków transportu. W tym przypadku ważne są m.in. wiek, parametry pojazdu czy posiadane uprawnienia. A jeśli młody użytkownik jednośladu spowoduje szkodę, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy albo ograniczyć wysokość odszkodowania. Warto sobie to wszystko poprzypominać i sprawdzić.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
8: Za 23 minuty 8.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Ogłoszenie.
6: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@diana.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
5: Ogłoszenie.

0: Za 12 minut godzina 8, niedługo powrót do szkół i być może czekają Was różnego rodzaju geograficzne nowinki. Trzeba będzie pozmieniać atlasy, mapy i parę jeszcze innych fajnych wydawnictw.
1: Na razie są to pomysły, które nie mają potwierdzenia w papierze, ale podobno, jak Donald Trump mówi, zmienimy nazwę jeziora Ontario ze skutkiem natychmiastowym na jezioro Ameryka. Stanie się to natychmiast, gdy podpisze zarządzenie.
0: Tak, w czwartek 27 sierpnia takie nowości geograficzne się pojawiły. Rozporządzenie nakazuje administracji aktualizację serwisu informacji o nazwach geograficznych. No bo cóż, no dlaczego ma być Ontario, skoro większość wód jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej? No ani chybi Ameryka.
1: Czekamy, kiedy Niagara zmieni nazwę.
2: Radio na wakacje.

0: the world. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Okazuje się, że na cukierki, na ziemniaki i na pomidory, na to wydajemy najwięcej, czyli na żywność.
2: Ten temat między innymi w wiadomościach o 8:00 przyjrzymy się naszym finansom.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
9: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Leci chmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 27 nawet do 30 stopni. Trochę nam synoptycy podbili tę górną granicę. Najcieplej będzie na zachodzie regionu. Wiatr umiarkowany i dość silny dzisiaj, porywisty południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie spada, a biometr pozostaje neutralny, na zmianę z niekorzystnym.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 8:00.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły. Ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem, od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
5: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych, do około 70 km na godzinę.
4: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
6: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
4: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Welobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
1: Kursy walut.
2: No skoro podróże i wakacje, to na pewno te informacje się przydają. Chodzi oczywiście o średnie ceny w kantorach. O poranku euro po 4,33 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,62 zł, funt brytyjski po 5,06 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 4 minuty po 8, czy dzisiejsi solenizanci już po śniadaniu, po dobrej kawie i prezenty też już były?
3: Oj, to byłby już chyba cały dzień za nimi, ale na pewno wszystko w takich odpowiednich dawkach przyda się przez cały piątek. Dzisiaj świętują Patrycja, Aleksy, Augustyn.
2: Jest jeszcze Aleksander, Julian, Felix i Bonifacy. Wszystkiego co najpiękniejsze. Dużo słońca wam życzymy, samych wspaniałych godzin tego dnia. No i specjalny kawałek dla was. Toto i Afryka.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Michałem Spławskim, uczniem 3 LO w Kaliszu, porozmawiamy o tym, co zmieniło się w jego życiu po otrzymaniu stypendium profesora Pawła Czartoryskiego i jak będzie wyglądała jego edukacja w Wielkiej Brytanii. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.

0: 19 minut po 8, teraz powieje chłodem, ale tak nie do końca.
1: Są pierwsze prognozy na zimę dla Europy, no i wygląda na to, że będzie całkiem nieźle. Troszkę wyższe temperatury widać, sporo opadów.
0: No czyli to, śnieg zobaczymy wreszcie, hura hura, nie tylko w lodówce.
1: Od grudnia do lutego w Europie często będzie bywał taki łagodny okres, teraz to ma się potwierdzić, przynajmniej według tej pierwszej prognozy. Od 1 do 2 stopni cieplejsza średnia temperatury, jeśli chodzi o grudzień, styczeń i luty.
0: Czyli co? Napada i stopnieje. To
1: ale
0: jak robimy
1: no,
0: najbardziej.
1: Tak będzie. Nieco więcej cieplejszych dni niż mroźnych. Za to jeśli chodzi o śnieg, już sprawdzam, gdzie ten śnieg i kiedy. Okaże się, że śnieg od grudnia do lutego będzie go mniej.
0: Ach, to niedobra wiadomość.
1: Ale uwaga, Polska w świetle tych obecnych prognoz może się znaleźć na granicy, czyli na zachodzie będzie sypać słabiej i rzadziej, a w górach i na północnym wschodzie nieznacznie mocniej, ale częściej.
0: Tak jak mówią wszyscy synoptycy, w tym roku zima w dużej mierze będzie zależeć od anomalii El Niño, która się rozwija daleko, daleko na Pacyfiku. I w zależności od tego, jak się to zachowa, no to my będziemy mieli odpowiednią zimę. Śniegu by się przydało trochę więcej. Pani dosypie trochę, pani Grażyno.
1: Tak, jakąś starą poduszkę. Nie, świeżą, piękny puch ma być.
2: Dzień dobry. Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Przed nami wernisaż wystawy Stany Przejściowe w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: A o tej wystawie opowiemy w wiadomościach o 8.30.

0: Minęła 8.30, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Za chwilę powiemy o Narodowym Czytaniu w Gołchowie, w tym serwisie również wernisaż wystawy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie żużlowa młodzież z pucharami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Dziady Adama Mickiewicza zabrzmią w tym roku w Gołchowie. W ramach Narodowego Czytania uczestnicy sięgną po drugą część.

0: część dramatu, ale organizatorzy zapowiadają, że nie będzie to zwykła lektura szkolnej książki. Gołchowskie wydarzenie przygotowuje Biblioteka Publiczna Gminy Gołchów.
1: Od początku wiedzieliśmy też, że chcemy wyjść poza schemat i spróbować przenieść zarówno czytających, jak i słuchających w świat, w którym to, co prawdziwe, przenika się z tym, co fantastyczne. A zatem stroje, scenografia oraz obecność samych bohaterów dramatu pozwolą spojrzeć na dzieło Mickiewicza nie tylko jak na szkolną lekturę, którą pamiętamy wszyscy z czasów naszej edukacji, ale jak na żywą opowieść o ludowych obrzędach i wierzeniach.
0: Powiedziała Radio Centrum Monika Sobczak-Waliś, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Gołchów. Na uczestników, którzy przyniosą własny egzemplarz Dziadów, będzie czekała specjalna okolicznościowa pieczęć.
1: Gościem specjalnym wydarzenia będzie Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, muzyk i aktor, którego artystyczna droga od lat łączy film, muzykę i literaturę. W pamięci widzów zapisał się jako dziecięcy aktor, szczególnie jako Duduś w kultowej Podróży za jeden uśmiech. Ale z czasem jego droga zawodowa potoczyła się w wielu różnych kierunkach. Zajął się dziennikarstwem, muzyką i przekładem literackim, stając się, i to trzeba mocno podkreślić, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich tłumaczy literatury i tekstów piosenek.
0: Dodała Monika Sobczak-Waliś. Gołchowska odsłona narodowego czytania odbędzie się 9 września o 17 na Placu Podworskim Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, który jest współorganizatorem wydarzenia.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: W tę środę w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się wernisaż wystawy Stany Przejściowe. W galerii w holu prezentowane będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tworzy on prace, w których realistyczny rysunek 3D spotyka się z designem, architekturą, science fiction i brutalizmem. Wernisaż wystawy odbędzie się w środę, początek o 18, a wstęp jest wolny. Stany Przejściowe będzie można oglądać w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do 27 września. Bardzo dobry występ ostrowskiej młodzieży na zakończenie cyklu Pucharu GKSŻ w klasie 500R. W czwartek w zaległej trzeciej rundzie drugie miejsce wywalczył Dorian Biedrzycki, a trzeci w finale był Jakub Urban. Na piątej pozycji uplasował się Dawid Skrzypiński, dziesiąty tym razem był Szymon Lis, który w klasyfikacji generalnej całego cyklu uplasował się na trzecim miejscu, powtarzając tym samym sukces sprzed roku. To była również walka o miejsca w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski w tej klasie, powiedział Radio Centrum trener Tomasz Gapiński, który dodał, kto z Ostrowi może wystąpić w tej rywalizacji.
3: Szymon i pewno Kuba, tak, bo dostaną się pierwsza szóstka z klasyfikacji generalnej wchodzi. Z tego, co na szybko przeliczyłem, to Kuba też się załapie do tej finałowej rundy i będę się starał, aby jeden zawodnik nasz jeszcze dostał dziką kartę.
4: Na ten finał w Ostrowie, tak, czy na wszystkie?
3: Ogólnie rozmawiałem już na ten temat, na wszystkie prawdopodobnie się uda, bo będą cztery jakby stałe dzikie karty, dwie dla zawodników z Ekstraligi, dwie z Metalka z Ekstraligi.
0: Dodajmy, że trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R odbędzie się 17 września na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Wcześniejsze dwa rozegrane zostaną w Zielonej Górze i Krośnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
9: Dobra, wiadomość jest taka, że weekend coraz bliżej do tego pogoda, która sprzyja podróżom, no więc sprawdzamy, czy na trasie nic nas dzisiaj nie zaskoczy. Zaczynamy od Kalisza. Na ulicy Złotej obowiązuje ruch jednokierunkowa, trwa przebudowa od ronda Żołnierzy Niezłomnych aż do ulicy Długosza. A dziś wieczorem dodatkowe utrudnienia w centrum Kalisza w związku ze Świętem Rzeki. Prosny od 19 do 23 zamknięte będą Plac Bogusławskiego, ulica Częstochowska od Teatralnej do Bankowej oraz jezdnia pomocnicza Alei Wolności od Placu Bogusławskiego do Jasnej. Kierowcy powinni przygotować się na objazdy. Na trasie Kalisz-Opatówek na krajówce nr 12 obowiązuje ruch wahadłowy, zwężenie jezdni, miejscami są też nierówności i nieumocnione pobocza. W Ostrowie trwa remont ulicy Wrocławskiej i Leduchowskiego, a dziś od godziny 7 do 18 zamknięty odcinek Leduchowskiego od Piłsudskiego do Witosa. Utrudnienia również na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew-Ulamki Łąkocidy. A w Pleszewie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie z kolei utrudnienia występują na ulicy Wiśniowej.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Tankowanie paliwa do kanistra jest dozwolone, ale kierowcy muszą pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów, bo nie każdy pojemnik nadaje się do przewozu benzyny czy oleju napędowego, a znaczenie ma też ilość zabieranego paliwa. Jeden błąd może oznaczać karę sięgającą 3000 zł. Kontrola może więc szybko zweryfikować, czy zapas został przygotowany zgodnie z prawem.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
9: Za 22 minuty 9:00.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1965 w Timmins w kanadyjskiej prowincji Ontario urodziła się Shania Twain.
2: Kanadyjska piosenkarka, autorka piosenek z gatunku muzyki country i pop-rock.
1: Jej trzeci album Coming Over osiągnął najwyższą sprzedaż w historii wśród nagrań z muzyką country. Otrzymała 5 nagród Grammy, a łącznie sprzedano około 76 milionów egzemplarzy jej płyt.
2: No i sięgamy po jeden z jej wielkich przebojów.
1: Man, I feel like a woman.
3: Let's go, girls.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I tym razem rok 1986, okrągła data.
2: A jubilatką jest dzisiaj Florence Welch. 40 lat kończy piosenkarka i kompozytorka, wokalistka formacji Florence and the Machine.
1: Ship the Wreck, zespołu Florence and the Machine z albumu How Big, How Blue and How Beautiful z 2015 roku.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No się nam sytuacja na niebie skomplikowała. Centrum tego słonecznego wyżu, który z nami od jakiegoś czasu jest, wyżu Stefan, dziś odsunie się znad Finlandii w kierunku Rosji. Od zachodu z kolei znajdziemy się w zasięgu Zatoki Niżu Rafaela znad Morza Północnego. I jeszcze do tego płynie do nas strumień gorącego powietrza znad południowo-zachodniej Europy. Dzisiaj ciepło, nawet gorąco, bo do 30 stopni zobaczymy w regionie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nawet porywisty.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców. Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
6: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
5: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
7: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
5: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
8: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
5: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
10: Milestone for the qualifying.
9: Polacy z kompletem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
11: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę.
9: Mecze z Turcją dziś o 18. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolejusz w 2 meczu ograł FC Tun 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. W lidze konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowianie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Gaszparik.
12: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu tą różnicę tej jakości. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym 2 meczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypadek.
9: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich boiskach dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza 6. kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, a o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Shi Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwalińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend, Magdalena Frank z jej rodaczką Iwą Jowicz, Magdalena z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak z Serbem Hamadem Medidowiczem.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Na rano.
2: 7 minut po godzinie 9. Może być ławka w parku, może być na przykład przystanek autobusowy. Ważne, żeby tam usiąść i poczytać komiks.
13: I może to być Asterix, może to być zupełnie coś innego, nawet Batman. Cokolwiek, czy Kajko i Kokosz, co wam przyjdzie do głowy, jakiś ulubiony. Warto dzisiaj sięgnąć po to, bo Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów.
2: To dzisiejsze święto. Dzisiejsze to również Dzień Muszki i Dzień Polskiego Lotnictwa.
4: Duet na rano.
3: Radio Centrum 106.4 FM.
4: Radio na wakacje.
2: No to polatajmy around the world. ATC.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
9: Z Michałem Spławskim, uczniem 3 LO w Kaliszu, porozmawiamy o tym, co zmieniło się w jego życiu po otrzymaniu stypendium profesora Pawła Czartoryskiego i jak będzie wyglądała jego edukacja w Wielkiej Brytanii. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: My tutaj się spieramy, czy czas letni, czy zimowy, a potem może się okazać, że w ogóle nam się ten czas nie będzie zgadzał na świecie.
1: Może tak być. W 2029 roku świat może stracić całą sekundę. Naukowcy rozważają bezprecedensowy krok. Naprawdę będzie się działo. Wszystko chodzi o zegar atomowy, który jest najdokładniejszym urządzeniem do pomiaru czasu. No i coś tam nie pasuje.
0: Wszystko przez topniejące lądolody Grenlandii, które zmieniają ruch obrotowy Ziemi. No i potem jakoś tak gdzieś czegoś po drodze brakuje.
1: Tak, co kilka lat dodaje się sekundę przystępną, żeby synchronizować obrót Ziemi z tym naszym czasem, ale no cóż, okazuje się, że przez te wszystkie sytuacje klimatyczne no nigdy się tak nie zdarzyło, ale pierwszy raz pewnie trzeba tę sekundę odjąć. No i tu się zaczynają schody, bo to wszystko wchodzi w grę, to wszystko ma związek z elektroniką.
0: Zatrzymanie czasu przynajmniej byłoby może na chwilę. Zmierzamy w kierunku ujemnej sekundy przestępnej. Czy rzeczywiście tak się kiedyś zadzieje? No nie wiadomo, jak to potem wpłynie na funkcjonowanie komputerów, systemów nawigacyjnych, lotów i innych takich systemów zależnych od precyzyjnego pomiaru czasu.
1: My na razie mamy jeszcze czas wakacyjny. 23 minuty po 9:00.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: DMG.

0: SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

0: 9.30 o tym, co w regionie opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akademia Myśli Przepięknych w gminie Ceków Kolonia nie powiedziała ostatniego słowa. Powiemy też o inwestycjach w gminie Ostrzeszowa na koniec turniej piłki ręcznej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W ramach tegorocznej Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków Kolonia, Miejscowej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie odbędą się w tym roku jeszcze 4 spotkania. Te najbliższe już pod koniec września.
3: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki. W październiku mamy Piotra Małeckiego i kolejne terminy to dotyczą profesora Michała Jarnyckiego i w grudniu profesor Piotr Łuszczykiewicz, ale będziemy starali się zestawić go z bratem, czyli wokalistą zespołu Wideo.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Akademii Myśli Przepięknych jest wolny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne inwestycje na terenie gminy i miasta Ostrzeszów dobiegają końca. Niektóre z nich, jak na przykład boisko przy szkole w Rojowie, uda się zrealizować do końca wakacji. Inne sfinalizowane zostaną do końca roku.
4: Robimy 2 boiska małe. Jeden przy szkole w Szkarce Przybylickiej, drugi w Rojowie. Budynek poszkolny w Rojowie przebudowujemy na mieszkania komunalne. Budowa ulicy Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No i termomodernizacja sal wiejskich.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. Wartość inwestycji w Rojowie to niespełna 300 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy to dofinansowanie z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Piłkarki ręczne Szczypiory na Kalisz kończą przygotowania do nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet. W najbliższy weekend w hali Kalisz Arena odbędzie się międzynarodowy turniej towarzyski z udziałem 3 zespołów.
5: Kaliszanki zmierzą się z drużyną z Równego na Ukrainie oraz Eneą Piłką Ręczną Poznań. Pierwszy mecz już w piątek o 18.30. Szczypior

0: No zagra z zespołem z Równego. W sobotę o 13:00 Ukrainki zmierzą się z zespołem z Poznania. Turniej zakończy się w niedzielę. O 10:00 Szczypiorno podejmie Eneem Poznań, a o 12:30 ponownie zagra z ekipą z Równego. Dla Kaliszanek będzie to ostatni sprawdzian przed ligową inauguracją. Wszystkie mecze w Kaliszarenie można oglądać bezpłatnie. Pierwsze spotkanie nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet Szczypiorno Kalisz rozegra 5 września o 15:00. Na własnym parkiecie zmierzy się wtedy z KPR gminy Kobierzyce. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 27 minut do 10:00.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Wydany latem, aż trudno uwierzyć, 1979 roku album AC/DC.
2: Highway to Hell. No i właśnie tytułowy kawałek z tej płyty już teraz.

0: just like you.
1: Radio Central 106.4 FM.

0: To ostatni weekend wakacji na stacjach paliw, w związku z tym już szansa na takie ostatnie niższe ceny.
1: Tak, bo to ostatni weekend z programem CPN. Ile zapłacimy za benzynę dziś? Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 10.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 20 stopni już teraz, temperatura wzrośnie między od 27 do 30 stopni w regionie. Najcieplej będzie na zachodzie regionu. Wiatr dzisiaj umiarkowany i dość silny, porywisty z południowego wschodu i z południa. Ciśnienie spada, biomet jest neutralny, będzie przechodził w niekorzystny, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Sporo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 10:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Norwegowie w żałobie, nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R. oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
5: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
4: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 75 groszy, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7 zł 36 groszy za litr.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Kwadrans po 10 sprawdzamy, co w świecie celebryckim słychać.
2: No, niektórzy to sobie fajnie żyją. Harry i Meghan wydali fortunę na wynajem prywatnego drutowca na 10 godzin lotu. Potrzebowali 2 łazienek i 5 łóżek, no wiadomo. $150,000 ta przyjemność. No, a wybrali samolot z miejscami dla 13 pasażerów. No kto bogata mu zabroni?
1: No oczywiście, musieli mieć komfort. Julia Wieniawa będzie jurorką w Tańcu z Gwiazdami. Zasiądzie na fotelu, który zajmowała Ewa Kasprzyk. No i już niektórzy też oficjalnie wspierają ją, że rzeczywiście dobry wybór, no i powodzenia. Najważniejsze, żeby powodzenie na parkiecie mieli ci, którzy zaczynają tę przygodę.
2: A jeżeli chodzi o takie różnego rodzaju nowości, to z tego, co tutaj widzimy w internecie, to będzie się działo.

0: 20 minut po godzinie 10, już za kilka minut dzisiejszy kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi na antenie Radia Centrum.
1: A dzisiaj naszym gościem będzie Michał Spławski, uczeń trzeciego liceum ogólnokształcącego w Kaliszu. Będziemy mówić o jego stypendium.
0: Szczegóły już i spotkanie i rozmowa o 10.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.
4: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Jest 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Kasia Górcewicz, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Spławski, uczeń 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Kaliszu, który uzyskał stypendium profesora Pawła Czartoryskiego i będzie teraz kontynuował naukę w prestiżowym Dulwich College w Londynie. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Powiedz proszę, jak wyglądała ta twoja droga do stypendium? Czy był taki moment, że postanowiłeś sobie, że właśnie w którymś momencie szkoły chciałbyś ubiegać się o to stypendium? Czy jednak to była taka decyzja bardziej spontaniczna?
3: Myślę, że to stypendium dorastało we mnie już przez dłuższy czas, od samego początku, odkąd byłem mały. Lubiłem, kochałem poznawać nowe kultury, poznawać nowe religie i myślę, że to krok po kroku we mnie ewoluowało do tego stopnia, że w końcu w liceum odważyłem się jednak wystąpić przez szereg i zaaplikować na stypendium.
2: Jak wyglądał cały proces rekrutacyjny? Bo z tego, co wiem, ubiegało się o nie aż 15 tysięcy osób. Wybrano kilkadziesiąt, wśród nich ty. Jak wyglądała rekrutacja?
3: Na początku trzeba było złożyć aplikację. Aplikacja była formularzem online, wszystko było opisane. Oczywiście cała aplikacja po angielsku, ale nie można się zniechęcać zawsze. Podstawowe informacje, dane, imię, nazwisko, dane zamieszkania, wiadomo. Ważne tutaj trzeba zaznaczyć, że były do podania oceny ósmoklasisty, egzamin ósmoklasistów i z ósmej klasy oceny. Następnie trzeba było odpowiedzieć na kilka pytań. Ja miałem akurat 6. Można było sobie wybrać pytania. Były 2 do każdej jakby rubryki, które miały sprawdzać daną dziedzinę właśnie aplikującego. Pytania były bardzo dosyć powierzchowne, ale tu trzeba było wejść w głębiej. Na przykład ja dostałem pytanie, jakim chcę być owocem. Było to dosyć duże zaskoczenie, wiadomo, jednak to jest aplikacja o stypendium, a takie banalne pytanie mnie wybiło z tropu.
2: No ale teraz nie mogę nie zapytać, jakim owocem chciałbyś być i dlaczego?
3: Ja bym chciał być jabłkiem. Dlaczego? Bo myślę, że czerwony idealnie podkreśla to, że jestem dynamiczny, a jednak zielony oznacza tą naturę, chęć przebywania w naturze i harmonię. Dodatkowo nie wiemy, czy jabłko może być słodkie, czy jabłko może być kwaśne. Jeśli może być kwaśne, to oznacza, że przewidujemy, że nasze życie będzie słodkie, tak? Chcemy mieć właśnie takie poczucie, ale no zdarzają się sytuacje, kiedy to życie przejdzie w tą kwaśność i wtedy trzeba sobie pomóc, ale my tego nie wiemy, tak? My tego nie wiemy. Spoglądając na jabłko jeszcze tego nie

0: nie rozumiemy, jakie będzie w odczuciu smakowym.
1: Czyli po tych pytaniach, po tych, można powiedzieć, formalnościach przyszedł czas na rozmowy osobiste. Czy były takie właśnie z komisją i jak się czułeś?
0: Drugi etap to były rozmowy z towarzystwem. Bardzo ciężki etap, naprawdę bardzo ciężki etap pod względem psychologicznym, tak? Wszystkie dzieciaki myślały, że będą oceniane pod względem całokształtu, tak? Czyli wchodziliśmy na te rozmowy i nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Prawda jest taka, że nie uczą nas tego w szkole, jak odpowiadać do komisji, jak w ogóle przedstawić siebie w tych kilku, 15 minutach. To jest bardzo ciężkie, tak? Tutaj miałem problemy, chociaż myślę, że rozmowa była dosyć ciekawa. Pytania zadawała komisja, pytania były bardzo kontrowersyjne moim zdaniem, na przykład o politykę, ale to też miało pokazać, jak my myślimy, jak my postrzegamy świat, tak?
1: Czyli to nie był łatwy proces. Później przyszedł czas na wyniki. Co czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że komisja konkursowa postanowiła cię wybrać?
0: Na początku było to duże zaskoczenie moim zdaniem. Nie spodziewałem się kompletnie, szczególnie, że dostałem nominację do najlepszej szkoły w całym programie. Dlatego byłem bardzo zaskoczony. Szczególnie, że mieliśmy jeszcze rozmowy z dyrektorami tych szkół i nie myślałem, że akurat ten dyrektor się zdecyduje na moją aplikację. Więc jak się dowiedziałem, no było szczęście, była radość, ale też takie zmartwienie, że jednak opuszczam Kalisz, opuszczam te swoje rejony i jadę w wielki świat.
1: Ale myślę, że to też dla ciebie wielka ekscytacja, kiedy już ten pierwszy stres opadł, że właśnie otwierają się przed tobą naprawdę wielkie drzwi.
0: Tak, to była wielka ekscytacja. Niesamowite dla mnie jest to, że mogę w końcu poznawać świat w pełnym jego wymiarze. Szczególnie, że to jest Londyn, najbardziej zróżnicowane miasto Europy, tak? 70% około mieszkańców ma korzenie z innych państw. Dla mnie to jest wielka szansa pod względem tego, że właśnie tym się pasjonuję. Pasjonuję się człowiekiem, pasjonuję się religią i kulturą. Dlatego to jest dla mnie niesamowite, że mogę być, przebywać w tym nowym środowisku, gdzie to będzie tak mocno eksponowane.
1: Jak będzie wyglądać sama nauka? Bo jednak ten system edukacji polski, a brytyjski trochę się różnią. Czy już wiesz, jakie będziesz miał przedmioty, czy jak to będzie wyglądać właśnie w praktyce?
0: Dostaliśmy już pewny buklet z tymi przedmiotami. Mamy wybrać 3, 4, 5 przedmiotów. To 5 to jest maksimum i tylko tych się uczymy. Jeszcze na ten moment nie zdecydowałem się na przedmioty, aczkolwiek myślę, że no zdecyduję się na ścisłe. Będzie to dosyć duża zmiana ze względu na to, że w polskim systemie uczyliśmy się wszystkich przedmiotów. To było dosyć wszechstronne działanie, a angielski system zakłada, że po podstawówce wiemy już mniej więcej, co chcemy robić. Oczywiście mogą być zmiany, ale to już jest ten etap, na którym trzeba się zdecydować, że jednak chcemy to wziąć w liceum, na studiach. Chcemy jednak te przedmioty kontynuować później w naszym życiu.
1: Czy ty już zastanawiałeś się nad swoją przyszłością, nad tym, gdzie chciałbyś na przykład już po tej szkole brytyjskiej się uczyć? Czy zostaniesz na studia tam, czy tutaj? Czy to jeszcze jest dla ciebie duży znak zapytania?
0: Jeszcze nie miałem czasu ze względu na to stypendium. Moje życie się kompletnie odmieniło, tak? I w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć nic dosłownie o mojej przyszłości. Myślę, że 2 lata temu też inaczej wyglądała ta moja wizja przyszłości. Teraz inaczej będzie wyglądała, więc na ten moment jeszcze niczego nie wiem.
1: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to tutaj w Kaliskiej Szkole w Koperniku też ci bardzo dobrze szło. Średnia 6.0, z tego co wiem?
0: Tak.
1: Jak takie oceny się uzyskuje? Czy dla ciebie sam proces nauki to jest coś, co cię cieszy i właśnie sprawia dużą satysfakcję?
0: Tak, dla mnie w ogóle nauka jest częścią mnie. To jest część mojej osobowości. Ja uwielbiam wstawać i kwestionować to, co ja wiem, kwestionować całą wiedzę, którą dostaję w podręcznikach. Myślę, że to też chodzi o nasze poglądy, co też komisja to sprawdzała, że my jednak chcemy poznawać świat nie zawsze takim, jakim jest opisany. Chcemy w ogóle doświadczać tego świata. I dla mnie nauka właśnie jest taką częścią mnie, gdzie mogę wgłębić się w tą naukę, a jednak pozostać przy świecie, czyli pomagać ludziom zgodnie z tą nauką, wykorzystywać naukę do pomocy ludziom.
1: Jak zareagowała rodzina, jak zareagowali znajomi, kiedy dowiedzieli się, że uciekasz?
0: Byli przestraszeni, na pewno byli przestraszeni, tak? Rodzina akurat wiedziała wcześniej. No rodzice bardzo, pamiętam, byli przerażeni, tak? Jednak dziecko wyjeżdża dosyć daleko, nie? Ale przyjaciele byli dosyć zmartwieni moim zdaniem. Nie spodziewali się kompletnie, ja też nikomu nie mówiłem o procesie aplikacyjnym ze względu na to, że kazali nam zachowywać jednak tą ciszę, prywatność, dlatego nie mówiłem niczego moim znajomym. Byli bardzo zaskoczeni moim zdaniem.
1: Myślę, że teraz przyjdzie czas na to, żeby już ochłonąć. Na szczęście mamy dzisiaj takie możliwości, że zawsze można wsiąść w samolot i polecieć, a jeszcze łatwiej odpalić telefon i po prostu cię zobaczyć na kamerce, więc myślę, że to wszystko jakoś się ułoży. Ale myślę, że jesteś też takim przykładem dla swoich rówieśników, że warto próbować. Bo tak jak powiedziałeś, w tobie to dojrzewało przez dłuższy czas. Z tego, co obserwuję, to też dużo młodych osób chciałoby spróbować czegoś, ale myśli sobie, a po co? Dużo osób też próbuje, nie udaje im się. Co byś im poradził?
0: Przede wszystkim nie bójcie się. Nie bójcie się aplikować, nie bójcie się być innymi, bo myślę, że w tych czasach to szczególnie trzeba podkreślić. Nie bójcie się być innymi. Myślę, że w tych czasach panuje takie prawo konformizmu. Każdy chce być taki sam, nie wychylać się przed szereg, a jednak to właśnie takie osoby zdobywają stypendia. Trzeba mieć w sobie to coś, ale to coś to nie zawsze znaczy średnia, to nie zawsze znaczą oceny. To chęć działania, pomagania ludziom, to ono waliduje, to ono kwalifikuje osoby, które zdobywają to stypendium. I moim zdaniem nie bójcie się działać, nie bójcie się aplikować, bo nieważne czy macie najlepsze wyniki, ważne jakimi jesteście ludźmi, jak podchodzicie do świata.
1: No to na koniec jeszcze cię zapytam, jak przygotowania do wyjazdu? Czy to jest logistycznie trudne i takie, można powiedzieć, wymagające?
0: Jest bardzo wymagające, szczególnie, że UK wyszło z Unii Europejskiej. Sama aplikacja o wizę była bardzo ciężka, długa, nieprzyjemna, aczkolwiek myślę, że już powoli przechodzimy przez ten etap, powoli już zamykamy walizki i myślę, że za chwilę zacznie się cała ta przygoda.
1: Czyli wylatujesz 1 września.
0: Tak, wylatuję 1 września. Mamy tydzień integracyjny przed, więc bardzo dobrze, że poznam swoich nowych kolegów. Nie w klasie, ale jednak w codziennym życiu, tak.
1: Będziesz wracał do Kalisza?
0: Będę wracał do Kalisza. Kalisz to jest moje miejsce, to jest moje miasto i będę tutaj zawsze z przyjemnością i z uśmiechem wracał, jak tylko będzie taka możliwość.
1: Bardzo ci dziękujemy za rozmowę, bardzo dziękujemy też za to, co powiedziałeś, co być może trafi też do twoich rówieśników. Ja tak prywatnie trzymam kciuki za twoich rodziców, żeby nie brakło im tej odwagi, którą w tobie zaszczepili. No i co, wszystkiego dobrego w Londynie, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Rozmowę wkrótce znajdziecie na facebookowym profilu Radio Centrum oraz na RCFM w zakładce podcasty.
2: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Reklama.

0: 7 minut pozostało do godziny 11. O 11 jeszcze wrócimy do tematu tego, że jak ktoś nie ma czasu w tygodniu wybrać się na zakupy, to jeszcze będzie szansa w weekend, bo niedziela handlowa, kolejna taka szansa to już w grudniu.
1: Tak, ale do grudnia za bardzo nam się nie spieszy. No to szczerze mówiąc, to do poniedziałku i wtorku, kiedy 1 września też nie za bardzo. Ale póki co mamy weekend. Dzisiaj nam się zaczyna przepiękny, słoneczny. Tak nam obiecują synoptycy, że te wakacje się z nami naprawdę bardzo ładnie pożegnają.
0: Korzystajmy jeszcze z tej pogody, z tych możliwości, kiedy jest jeszcze chwila oddechu i chwila na wytchnienie, a już z wami za kilka momentów będzie Damian Klimiński. Zapraszamy w jego imieniu.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za poranek. Hej!
2: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina zrazowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Niewiele chmur, dużo słońca i do tego naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Już się nie spodziewaliśmy, że aż takie temperatury w regionie się pojawią, a jednak pojawiają się i to na krańcach południa Wielkopolski nawet do 29 stopni. Jeśli chodzi o Kalisz, tutaj taka najwyższa prognozowana temperatura na dziś to w okolicach 28 stopni, więc naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, ale w nocy pogoda może nam spłatać figla, bo mamy ostrzeżenia przed burzami na nadchodzącą noc i poranek.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V, w południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
4: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic.
3: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKO Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
5: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
3: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
6: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
3: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Cóż, przed rozpoczęciem roku szkolnego taka handlowa niedziela z pewnością się przyda, chociaż ja już mam nadzieję, że wy zdążyliście kupić swoją nową kolorową śniadaniówkę. 4,5 minuty po 11. Damian Klimiński, cześć, zapraszam. I had no choice. To hear you stated your case, time and

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
5: Radio

Zespół Queen, Freddie Mercury, I Want You Break Free, wersja alternatywna w łokciu brak krwi, podobno ulubiona fizjoterapeutów, na przykład 17 minut po godzinie 11 i 28 sierpnia w kalendarzu. Ja już nie będę przypominał, nie będę was denerwował, mówiąc o tym, że wakacje dobiegają końca, chociaż i tak już to powiedziałem. Skupmy się na tym, co dzisiaj warto świętować. Mamy Dzień Muszki, więc panowie mogą świętować z taką muszką pod szyją na przykład, chociaż może to dziwnie wyglądać. W zależności od tego, gdzie pracujecie. Jeśli jesteście kelnerem na przykład w eleganckiej restauracji, jak najbardziej muszka może być wskazana. Dzisiaj także święto lotnictwa polskiego, a także Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Tymczasem w głośnikach Agnieszka Chylińska.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Ostrzeżenia przed burzami, także w naszym regionie, to najbliższej nocy. Do tematu wrócimy niebawem, ale będzie także między innymi o nowym kolektorze deszczowym w Ostrowie. I o tym także. Szczegóły już o godzinie 11.30.

0: Kultowe synpopowe brzmienie początku lat 80. Kim Wilde i Kambodża za nami. Takie muzyczne rarytasy na antenie Radia Centrum. 11:30 teraz na zegarach, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowy kolektor deszczowy w Ostrowie, ponadto ostrzeżenie przed burzami, a na koniec koszykarskie rozstanie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 1,5 metra szerokości i 1,25 centymetrów wysokości będzie mierzyć prostokątny kolektor deszczowy, który już wkrótce powstanie pod ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. Na przełomie września i października ma ruszyć budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Harcerskiej aż do Rejmonta. To właśnie jego ogromny przekrój ma pozwolić niemal dwukrotnie zwiększyć pojemność systemu i sprawniej odprowadzać wodę podczas ulewnych deszczy.
4: Koszt budowy całego kolektora Harcerska-Rejmonta został oszacowany na około 25 milionów złotych. O szczegółach inwestycji powiedział Radio Centrum Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
5: Kolektor Harcerska, tak umownie nazywany, to kolektor, który łączy ulicę Kaliską poprzez ulicę Harcerską, Aleję Słowackiego, ulicę Bojanowskiego, potem przez Park Północny z ulicą Rejmonta. To odcinek kolektora, który odciąży istniejącą Strugę Ostrowską.
4: Projektanci zdecydowali się na prostokątny przekrój kolektora o dużym przekroju. Kroju 1500 na 1250 mm. Dzięki temu w ograniczonej przestrzeni możliwe będzie zastosowanie większego przekroju i niemal dwukrotne zwiększenie jego pojemności.
5: Będzie to kolektor o nietypowym kształcie ze względu na to, że w istniejącym miejscu chcemy zmieścić jak największy przekrój, w związku z tym będzie to przekrój prostokątny. Praktycznie podwojona zostanie pojemność tego kolektora. Będzie on zapewniał sprawniejszy spływ wody z tego rejonu, a jednocześnie będzie również stanowił funkcję retencyjną ze względu na swoją pojemność.
4: Prace mają rozpocząć się jesienią. W pierwszej kolejności mieszkańcy odczują je na ulicy Harcerskiej, a następnie na Alei Słowackiego.
5: Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się na przełomie września, października. Oczywiście będą one się wiązały z dość znacznymi utrudnieniami na odcinku ulicy Harcerskiej. Później w Alei Słowackiego te prace będą przebiegały bądź to przy zachowaniu ruchu wahadłowego, bądź przy wyłączeniu jednej jezdni.
4: Kierowcy powinni więc liczyć się z czasowymi zmianami organizacji ruchu. Po zakończeniu inwestycji system ma znacznie skuteczniej radzić sobie z dużą ilością wody podczas nawalnych deszczy. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Burzowy początek weekendu czeka mieszkańców całej Wielkopolski i MGW wydał alert drugiego stopnia dla m.in. Kalisza i powiatu kaliskiego, ostrowskiego czy pleszewskiego. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Miejscami może występować grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 22 w piątek do 9 w sobotę. Wywalczyła z Basket Ostrowiem awans do pierwszej ligi i wydawało się, że będzie w sztabie szkoleniowym tej drużyny w nowym sezonie, ale ostatecznie trafiła do Łodzi. Mowa o Katarzynie Motyl, jednej z legend żeńskiego basketu w Ostrowie, która teraz będzie trenerką ŁKS-u.
6: Katarzyna Motyl była już pierwszą trenerką Basket Ostrowi, którą wprowadzała do pierwszej ligi, a później z nią w niej występowała. Kiedy drużynie się nie wiodło, odwiesiła karierę sportową i wróciła na

0: Parkiet zakończyła ją definitywnie najpiękniej jak mogła, wywalczeniem z Basket Ostrowią awansu do pierwszej ligi jako grająca asystent trenera. Wydawało się wówczas, że Motyl pozostanie w tej roli na kolejny sezon w ekipie Beniaminka pierwszej ligi. Okazało się, że poprowadzi pierwszoligowca jako pierwszy trener, ale nie z Ostrowa, a będzie pracować w ŁKS-ie Łódź. Katarzyna Motyl na początku swojej koszykarskiej kariery wywalczyła Mistrzostwo Polski z Lotosem Gdynia, a także występowała w Eurolidze. Pracowała również w sztabie młodzieżowej reprezentacji Polski, a teraz poprowadzi klub, który w pierwszej lidze będzie rywalizował z Basket Ostrowią. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 25 minut zostaje do południa. Vaya Condigos i słynne Ney Na Na Na już teraz w głośnikach.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Kierowcy, uważajcie na ulicy Zachodniej w Kaliszu. Tam samochód dostawczy uderzył w drzewo i możliwe są utrudnienia w ruchu. Za informację dziękujemy Błażejowi. Pozdrawiamy serdecznie. Przypominam, że zawsze możecie dać znać, jak wygląda sytuacja na waszej trasie. Ulica Zachodnia w Kaliszu. Tam w tej chwili możliwe utrudnienia.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
1: Dzisiaj piątek, piąteczek. To jest pierwsza dobra wiadomość. Druga wiadomość dla fanów muzyki i listy przebojów jest taka, że dziś wieczorem najnowsze notowanie, to już po godzinie 20. Póki co w tym tygodniu numerem 1 na błysk Dawid Podsiadło, Bonjour, Pardon, Merci, to Céline Dion i męskie granie orkiestra 2026, czyli najsłynniejsza polska trasa muzyczna, która w miniony weekend się zakończyła. Też cały czas w czołówce na miejscu trzecim. A co z ciekawostek i nowości poza tą listą się znajduje? No między innymi absolutny przebój od zespołu YouTube, to znaczy tak naprawdę kandydatka do tego, żeby takim przebojem na naszej liście się stać. Mowa o tej piosence pod tytułem Streets of Dreams od YouTube. A najnowsze notowanie, nie przegapcie, już dziś wieczorem.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj maksymalnie nawet do blisko 30 stopni, 28. Tyle na termometrach w Kaliszu dokładnie maksymalnie mamy dziś zobaczyć. Zachmurzenie częściowe. W dalszej części dnia tych chmur może się nieco więcej pojawiać, ale słońca też możemy oczywiście się spodziewać. Uruchamia się wiatr umiarkowany z prędkością do 26 km na godzinę, a w nocy mogą pojawić się burze. Niewykluczone, że zagrzmi w regionie południowej Wielkopolski. Polski. Mamy wydane w związku z tym ostrzeżenia IMGW.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie Jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
4: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, oby ono nie nastąpiło.
3: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
5: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
3: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
3: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie 4,34 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,63 zł, a funt brytyjski to 5,07 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut teraz po godzinie 12 w głośnikach Polisman.

0: Reklama.
1: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów Centrum.
0: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum.
1: Milk Patrol.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Piątek, piąteczek, a niektórzy z początkiem weekendu mają okazję do świętowania. Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksandra, Julian, Felix i Bonifacy. Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie. A co w głośnikach? Artur Rojek ze swoją nowością. Artur Rojek ostatnio na scenie sopockiej w leśnym anturażu bardzo fajnie się zaprezentował, a ten jego utwór także prezentuje się w propozycjach do naszej radiowej listy przebojów. Mira Fiori w głośnikach.
1: Radio na wakacje. Nie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Edward Warchocki. To już celebryta, trzeba przyznać. Znany w mediach społecznościowych. Wiralowe to stworzenie na TikToku. Stworzenie, tak to nazwijmy. Chociaż mowa oczywiście dokładnie o humanoidalnym robocie, który pojawia się i tu, i tam w różnych miejscach naszego kraju. Robot jest już naprawdę bardzo, bardzo znany. Tak jak mówiłem, to polski celebryta. A teraz odwiedzi Pleszew i to już niebawem będzie jedną z głównych atrakcji 3 targów pracy i kariery powiatu pleszewskiego. Co za czasy, prawda, że roboty stają się celebrytami. Do tematu wrócimy już o 12.30.

0: Frakcji trzecich targów pracy i kariery powiatu pleszewskiego.
1: Edward Warchocki nie przyjedzie do Pleszewa po to, żeby stać w jednym miejscu. Humanoidalny robot będzie przemierzał hale, odwiedzał stoiska pracodawców, będzie zaglądał do poszczególnych stref i wchodził w interakcję z uczestnikami targów. Będzie można zrobić sobie z nim zdjęcie, nagrać rolkę, a przede wszystkim zobaczyć na żywo, jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają świat pracy. Edward pojawi się także podczas panelu eksperckiego poświęconego temu, jak sztuczna inteligencja wpływa na profesję, na biznes i na ścieżki kariery. Tegoroczne targi to jednak nie tylko robot. Na ich uczestników czekają m.in. pokazy i doświadczenia z wykorzystaniem technologii VR, także w strefie służb mundurowych, spotkania z pracodawcami z regionu oraz panele i rozmowy o pracy, biznesie i kompetencjach przyszłości. Będzie również strefa NGO z CV Skalisz. Trzecie targi pracy i kariery powiatu pleszewskiego odbędą się 1 października od 9 do 13 w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych na Zielonej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: W tę środę w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się wernisaż wystawy Stany Przejściowe. W galerii w holu prezentowane będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tworzy on prace, w których realistyczny rysunek 3D spotyka się z designem, architekturą, science fiction i brutalizmem. Wernisaż wystawy odbędzie się w środę, początek o 18, a wstęp jest wolny. Stany Przejściowe będzie można oglądać w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do 27 września. Bardzo dobry występ ostrowskiej młodzieży na zakończenie cyklu Pucharu GKSŻ w klasie 500R. W czwartek w zaległej trzeciej rundzie drugie miejsce wywalczył Dorian Biedrzycki, a trzeci w finale był Jakub Urban. Na piątej pozycji uplasował się Dawid Skrzypiński. Dziesiąty tym razem był Szymon Lis, który w klasyfikacji generalnej całego cyklu uplasował się na trzecim miejscu, powtarzając tym samym sukces sprzed roku. To była również walka o miejsca w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski w tej klasie, powiedział Radiu Centrum trener Tomasz Gapiński, który dodał, kto z Ostrowi może wystąpić w tej rywalizacji.
3: Szymon i pewno Kuba, tak, bo dostaną się pierwsza szóstka z klasyfikacji generalnej wchodzi. Z tego, co na szybko przeliczyłem, to Kuba też się załapie do tej finałowej rundy i będę się starał, aby jeden zawodnik nasz jeszcze dostał dziką kartę.
4: Na ten finał w Ostrowie, tak? Czy nas wszystkie?
3: Ogólnie rozmawiałem już na ten temat, na wszystkie prawdopodobnie się uda, bo będą cztery jakby stałe dzikie karty, dwie dla zawodników z Ekstraligi, dwie z Metalka z Ekstraligi.
0: Dodajmy, że trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R odbędzie się 17 września na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Wcześniejsze dwa rozegrane zostaną w Zielonej Górze i Krośnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: To Dawid, uważasz, że skoro robot Edward Warchocki pojawi się w Pleszewie, to Irena będzie miała okazję go spotkać? Jakieś wspólne zdjęcie na przykład?
0: To Edward będzie miał okazję spotkać Irenę.
5: W tę stronę oczywiście.
0: Trzymajmy.
5: Jestem bardzo ciekawy tego spotkania, bo z tego, co tam w sieci widziałem, ten Edward jest oczywiście bardzo elokwentny, kulturalny, a bywa bezpośredni jednak też.
0: Myślę, że nasza Irena Kuczyńska z tyloma ludźmi rozmawiała.
5: Że jeden robot nie będzie problemem.
0: Nie
5: oczywiście.
0: Będzie problemem. Gorzej dla tego robota, że po spotkaniu z Ireną to już nic nie będzie takie samo.
5: Może dostanie autograf od pani Ireny na przykład.
0: Może.
5: Pozdrawiamy Pleszew w każdym razie i gramy dalej za 26 minut 13.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie o tym koniecznie. Szczegóły już o godzinie 13. A tymczasem Coco Jumbo. I do przodu.

0: Radio na wakacje.
1: Reklama.
2: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski znów zobaczymy naprawdę wysoki poziom na termometrach w regionie. W tej chwili w okolicach 22 stopni, ale ta temperatura cały czas dość szybko rośnie i na południowych krańcach województwa ma sięgnąć nawet do 30 stopni, w Kępnie na przykład. Ale jeśli chodzi o Kalisz, tutaj nieco mniej, maksymalnie 28 stopni. Zachmurzenie tylko częściowe, całkiem sporo słońca z umiarkowanym wiatrem, bez opadów, aczkolwiek mamy ostrzeżenia już drugiego stopnia wydane przez IMGW. To są ostrzeżenia dotyczące burz. A te ostrzeżenia od godziny 22 do 9 rano.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu. Przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
5: Podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych, oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłacał zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
4: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu, a w czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty pod

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Reklama.

pierwszą falę w piosence, czyli oczywiście nieodżywany Joe Cocker i Summer in the City, jeden z największych wakacyjnych, letnich przebojów już za nami na antenie Radia Centrum, podobnie jak wakacje już prawie za nami, więc pojawiają się pewne podsumowania minionych wakacji, no jeszcze nie minionych, ale prawie. I właśnie to pytanie, które zawsze się pojawia: morze czy góry? Otóż tegoroczne wakacje nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, morze czy góry. Jak się okazuje, w rezerwacjach te kierunki osiągnęły dokładnie taki sam wynik. A najwięcej wyjazdów przypadło natomiast na długi weekend sierpniowy. Wtedy najwięcej Polaków wyjechało właśnie albo w góry, albo nad morze. Ten wakacyjny lider zmieniał się w trakcie lata. Najpierw prowadziło morze, później góry, no ale ostatecznie mamy remis. No, dowód na to, że państwo i społeczeństwo podzielone. Nie tylko w polityce, także w kwestii wakacji. Mniej więcej po połowie.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Uwaga kierowcy, na utrudnienia napotkacie na trasie między Gizełkami Małymi a Sobótką. Tam pracują drogowcy. Jeden pas jest zajęty przez koparkę, a robotnicy kierują ruchem wahadłowym. Tutaj warto zwolnić i uważać, ostrzega nasz stały słuchacz Adam. Adam, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy również za informację. Między Gizełkami Małymi a Sobótką takie prace drogowe i utrudnienia w ruchu.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
2: Reklama.
3: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
4: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane KFOX w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane KFOX, Kalisz Rzymska 38. KFOX, Twój partner w budowaniu.
2: Reklama.

0: Będziemy starali się zestawić go z bratem, czyli wokalistą zespołu Wideo.
1: Powiedział Radio Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Akademii Myśli Przepięknych jest wolny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne inwestycje na terenie gminy i miasta Ostrzeszów dobiegają końca. Niektóre z nich, jak na przykład boisko przy szkole w Rojewie, uda się zrealizować do końca wakacji, inne sfinalizowane zostaną do końca roku.
3: Robimy dwa boiska małe, jeden przy szkole w Siarce Przybylickiej, drugi w Rojowie. Budynek poszkolny w Rojowie przebudowujemy na mieszkania komunalne. Budowa ulicy Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No i termomodernizacja sal wiejskich.
1: Powiedział Radio Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. Wartość inwestycji w Rojowie to niespełna 300 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy do dofinansowania z programu Piękniej Wielkopolska Wieś. Piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz kończą przygotowania do nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet. W najbliższy weekend w hali Kalisz Arena odbędzie się międzynarodowy turniej towarzyski z udziałem trzech zespołów.
4: Kaliszanki zmierzą się z drużyną z Równego na Ukrainie oraz Eneą Piłką Ręczną Poznań. Pierwszy mecz już w piątek o 18.30. Szczypiorno zagra z zespołem z Równego. W sobotę o 13.00 Ukrainki zmierzą się z zespołem z Poznania. Turniej zakończy się w niedzielę. O 10.00 Szczypiorno podejmie Eneę Poznań, a o 12.30 ponownie zagra z ekipą z Równego. Dla Kaliszanek będzie to ostatni sprawdzian przed ligową inauguracją. Wszystkie mecze w Kalisz Arenie można oglądać bezpłatnie. Pierwsze spotkanie nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet Szczypiorno Kalisz rozegra 5 września o 15.00. Na własnym parkiecie zmierzy się wtedy z KPR gminy Kobierzyce. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za 27 minut godzina 14.00, jeszcze w tej godzinie na antenie Radio Centrum Giełda Pracy.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje. Radio Centrum 106.4 FM. Shape up and man.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Zaczynamy kolejną giełdę pracy. Przypomnę, numer telefonu do studia to 88 400 106 i 4. A już za moment pierwsze oferty pracy.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne spółka ZO w Skalmierzycach zatrudni monterów, monterki, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz operatorów, operatorki, koparki. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w zgranym zespole. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 762 23 50. Adres mailowy biuro@wpkskalmierzyce.pl.
0: Oferta pracy. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spowalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Zatrudnię hydraulika z doświadczeniem, mile widziane prawo jazdy. Praca w Kaliszu bez delegacji. Telefon kontaktowy 502 773 110.
0: Oferta pracy.

0: oferta pracy.
1: Zatrudnimy kierowców C plus E na chłodnie, trasy krajowe lub międzynarodowe. Stabilna praca, wysokie zarobki. Baza Kalisz. Telefon 602 124 098 lub kolejny numer telefonu 888 776 668.
0: Oferta pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: I to już koniec ofert pracy na dziś. Teraz czekamy na rekomendacje telefoniczne od tych osób, które pracy poszukują. Swoje rekomendacje już teraz można składać, dzwoniąc do nas pod numer telefonu do studia 88 400 106 4.

0: Giełda Pracy właśnie dobiega końca. Ogłoszenie znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
1: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
4: Radio Centrum. Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj całkiem sporo. Zrobi się naprawdę ciepło. Na termometrach w Kaliszu dokładnie do 28 stopni, a na południowych krańcach temperatura może zbliżyć się nawet blisko 30 stopni. Do tego umiarkowany wiatr, sporo słońca, a w nocy możliwe burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano przez IMGW.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trajnowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
4: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
5: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
4: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
3: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. I główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
6: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
3: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
7: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
8: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
7: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
8: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
7: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
3: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Będziemy trzymać kciuki za nasze zawodniczki. 4 minuty teraz po godzinie 14 w głośnikach Backstreet Boys, The One.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Choć to już 28 sierpnia, to wakacje wciąż trwają, lato wciąż trwa, no i sezon dożynkowy również w pełni i również trwa. A gdzie te dożynki będą najciekawsze w najbliższy weekend i gdzie warto zajrzeć? No przede wszystkim do Opatówka, tam czeka na nas sporo atrakcji. To co standardowo, czyli oczywiście tradycyjny obrzęd dożynkowy, stoiska biesiadne, koncert z okazji 45-lecia zespołu Opatowianie, występ, ale na wieczór występ prawdziwej legendy polskiego rocka, bo na scenie pojawi się Wanda i Banda. To tylko część wybranych atrakcji dożynek gminno-parafialnych w Opatówku. Impreza będzie mieć miejsce już w niedzielę 30 sierpnia. Start tego wydarzenia oczywiście rozpocznie się mszą świętą od godziny 14, obrzęd dożynkowy 15:30, a jeśli interesuje Was gwiazda wieczoru, występ zespołu Wanda i Banda, to ten koncert ma mieć miejsce o godzinie 21:00. Więcej informacji o opatowskich dożynkach znajdziecie na naszej radiowej stronie.
1: www.rc.fm

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Może to nie GTA, ale było podobnie widowiskowo. Policyjny pościg z Kalisza do Ociąża. O tym będziemy opowiadać już niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu o 14.30.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Policyjny pościg z Kalisza do Ociąża, nowy kolektor deszczowy w Ostrowie, a na koniec koszykarskie rozstanie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczął się na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu, a zakończył w Ociążu w powiecie ostrowskim. Mowa o policyjnym pościgu za 37-letnim kierowcą Mercedesa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Dzisiaj po 9:00 policjanci z kaliskiej drogówki próbowali zatrzymać kierowcę, który przekroczył dopuszczalną na tej ulicy prędkość. Ten nie zastosował się do poleceń wydawanych przez mundurowych i zaczął uciekać, więc zaczął.

0: już materiału dowodowego.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
0: Prawie 1,5 metra szerokości i 1,25 cm wysokości będzie mierzyć prostokątny kolektor deszczowy, który już wkrótce powstanie pod ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. Na przełomie września i października ma ruszyć budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Harcerskiej aż do Rejmonta. To właśnie jego ogromny przekrój ma pozwolić niemal dwukrotnie zwiększyć pojemność systemu i sprawniej odprowadzać wodę podczas ulewnych deszczy.
2: Koszt budowy całego kolektora Harcerska-Rejmonta został oszacowany na około 25 milionów złotych. O szczegółach inwestycji powiedział Rady Centrum Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
3: Kolektor Harcerska, tak umownie nazywany, to kolektor, który łączy ulicę Kaliską poprzez ulicę Harcerską, Aleję Słowackiego, ulicę Bojanowskiego, potem przez Park Północny z ulicą Rejmonta. To odcinek kolektora, który odciąży istniejącą Strugę Ostrowską.
2: Projektanci zdecydowali się na prostokątny przekrój kolektora o dużym przekroju 1500 na 1250 mm. Dzięki temu w ograniczonej przestrzeni możliwe będzie zastosowanie większego przekroju i niemal dwukrotne zwiększenie jego pojemności.
3: Będzie to kolektor o nietypowym kształcie ze względu na to, że w istniejącym miejscu chcemy zmieścić jak największy przekrój, w związku z tym będzie to przekrój prostokątny. Praktycznie podwojona zostanie pojemność tego kolektora. Będzie on zapewniał sprawniejszy spływ wody z tego rejonu, a jednocześnie będzie również stanowił funkcję retencyjną ze względu na swoją pojemność.
2: Prace mają rozpocząć się jesienią. W pierwszej kolejności mieszkańcy odczują je na ulicy Harcerskiej, a następnie na Alei Słowackiego.
3: Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się na przełomie września-października. Oczywiście będą one się wiązały z dość znacznymi utrudnieniami na odcinku ulicy Harcerskiej. Później w Alei Słowackiego te prace będą przebiegały bądź to przy zachowaniu ruchu wahadłowego, bądź przy wyłączeniu jednej jezdni.
2: Kierowcy powinni więc liczyć się z czasowymi zmianami organizacji ruchu. Po zakończeniu inwestycji system ma znacznie skuteczniej radzić sobie z dużą ilością wody podczas nawalnych deszczy. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
0: Wywalczyła z Basket Ostrowiam awans do pierwszej ligi i wydawało się, że będzie w sztabie szkoleniowym tej drużyny w nowym sezonie, ale ostatecznie trafiła do Łodzi. Mowa o Katarzynie Motyl, jednej z legend żeńskiego basketu w Ostrowie, która teraz będzie trenerką ŁKS-u.
4: Katarzyna Motyl była już pierwszą trenerką Basket Ostrowi, którą wprowadzała do pierwszej ligi, a później z nią w niej występowała. Kiedy drużynie się nie wiodło, odwiesiła karierę sportową i wróciła na parkiet. Zakończyła ją definitywnie najpiękniej jak mogła, wywalczeniem z Basket Ostrowią awansu do pierwszej ligi jako grająca asystent trenera. Wydawało się wówczas, że Motyl pozostanie w tej roli na kolejny sezon w ekipie Beniaminka pierwszej ligi. Okazało się, że poprowadzi pierwszoligowca jako pierwszy trener, ale nie z Ostrowa, a będzie pracować w ŁKS-ie Łódź. Katarzyna Motyl na początku swojej koszykarskiej kariery wywalczyła Mistrzostwo Polski z Lotosem Gdynia, a także występowała w Eurolidze. Pracowała również w sztabie młodzieżowej reprezentacji Polski, a teraz poprowadzi klub, który w pierwszej lidze będzie rywalizował z Basket Ostrowią. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Za 25 minut 15.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A tymczasem startuje jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu. Co dziać się będzie w najbliższym czasie? O tym już porozmawiamy teraz. Przenosimy się w teren. Karolina Romke po drugiej stronie telefonu. Hej, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Ja jestem w bazie multiartowej, gdzie dzieje się jak zawsze sporo fajnych rzeczy, mnóstwo pozytywnych ludzi, którzy zajmują się tym wydarzeniem od 20 lat. Oczywiście są także wolontariusze młodsi, którzy już, jak to mówi się, czym skorupka za młodu, więc pomagają. Praca w REN na rozmarku także się dzieje. Przypominam, że tutaj miejscami też nie wjedziecie, bo też trwają próby. I właśnie tutaj będzie się działo najwięcej. O tym, co będzie się działo dzisiaj, a także jeszcze jutro, opowie wam osoba, która o tym wie najlepiej, czyli jedna z organizatorek, Ewelina Knajdek. Marcinkowska, przekazuje jej głos.
3: Halo, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Radia Centrum. Pozdrawiam z rozmarku, z placu, na którym dzieje się w tej chwili bardzo dużo. Ponieważ dzisiaj wieczorem, to już jest właściwie trzeci dzień naszego festiwalu, bo już od dwóch dni działamy, ale dzisiaj wieczorem taka chyba najbardziej wyczekiwana chwila przez wszystkich, czyli koncerty. Zanim koncerty na rozmarku, to wcześniej spotykamy się zupełnie wyjątkowo po raz pierwszy. To jest taki nasz nowy format, trochę testowo, więc liczymy na Państwa, że przyjdziecie sprawdzić, jak to wypadło. Robimy koncert dywanowy. Dosłownie. Na dywanie, który jest rozłożony już na Złotym Rogu, czyli w miejscu, które dawno nie było wykorzystywane chyba do takich celów właśnie koncertowych. O godzinie 16 startujemy. Zaczyna tam młody kaliski artysta, dowódca, który został przez nas zaproszony, bo wiemy, że ma bardzo dużą publiczność tutaj już w Kaliszu wśród młodych ludzi. Liczymy bardzo na ich obecność, ale jest to fantastyczny naprawdę artysta, także warto zobaczyć. Jest na początku swojej drogi, ale ona na pewno będzie dość konkretna. My mamy nosa do debiutantów, więc naprawdę 15.45 natomiast wchodzi zespół Hejma. Jest to zespół z Łodzi, który ma już wiele płyt na koncie i myślę, że fantastycznie będzie ich zobaczyć, zwłaszcza w takiej odsłonie niescenicznej. O 18.00 rozpoczynamy działania na rozmarku i tutaj otwiera się miasteczko festiwalowe. Będzie DJ Deep Onion, zupełnie nie z Kalisza, ale jakby pasujący idealnie do tego miejsca. On będzie sobie tutaj przygrywał. O 19.00 startujemy z koncertami. Na początek Tosia Witkosz, naszego open calla muzycznego, później młody artysta, ale też już bardzo znany Jan Marczewski i o 22.00 gwiazda wieczoru Mary z Polski. Jesteśmy już po próbie, będzie fantastycznie. Myślę, że wszystkim się będzie podobało, zapraszamy.
1: Mary z Polski to już postać tak popularna i tak znane nazwisko, że chyba każdy rozpoznaje, więc chętnych może być wielu, żeby się pojawić tam na rozmarku na tym koncercie.
3: Mam nadzieję, czekamy, będzie fantastyczna pogoda, jest pełnia, więc nic, tylko przychodzić na rozmarek wieczorem, celebrować tutaj ten czas. Ale zapraszamy też jutro. Jutro cały dzień warsztatowy. Nie wiem, czy mamy jeszcze czas, żebym opowiadała o tym, co
1: to
3: się będzie działo.
1: Króciutko możemy, króciutko. Oczywiście.
3: Tak, mamy jutro fantastyczne warsztaty z Marceliną Jarnuszkiewicz. Będą takie warsztaty o miasto w Parku Miejskim. Jeszcze mamy chyba kilka. Trzeba się zapisać, wszystkie informacje są na naszym Facebooku, więc warto sprawdzić, żeby się zapisać, nie przeoczyć. Natomiast od 14 właściwie już cały czas nie schodzimy z rozmarku. Tutaj będzie taka atmosfera piknikowa, będą warsztaty międzynarodowe, będą warsztaty dla dzieciaków, będzie rodzinne party z DJ Myszką, także można przyjść potańczyć. Będzie taka akcja performatywna Human Intelligence, w której rysowniczka, artystka wizualna Agata Knajdek, Kuba Steuermark, kucharz i Rutka Zydel, pisarka, będą wchodzić w interakcję z naszą tutaj publicznością i robić fantastyczne działania, których nie mogę zdradzić jeszcze, ale warto przyjść sprawdzić. O 19.00 Karolina Romke, która przed chwilą była, będzie prowadziła multiartowy Friends Speed Meeting, więc można się poznać. 20 lat festiwalu to my już wiemy, że mamy dość dużą swoją publiczność, ale być może oni się jeszcze nie znają między sobą, więc to będzie idealna po prostu okazja, żeby się spotkać, pogadać, wymienić doświadczenia festiwalowe z tych 20 lat, ale nie tylko. O 20.30 10. raz slam poetycki festiwalowy, który prowadzi Szegec i kończymy nocnym Silent Disco na rozmarku, tak już na finał. Myślę, że gdzieś około 20.00. Także dużo będzie się działo. Dodam jeszcze, że cały czas pracuje u nas też Małgorzata Halber, która tutaj realizuje rezydencję artystyczną. Można ją łapać w naszej bazie. I jest też grupa z Poznania Art Teamwork. To jest grupa, która przygotowała fantastyczną rzecz na dziś.
1: No i coś nam przerwało. Dziękuję bardzo serdecznie. To była Ewelina Knajdek-Marcinowska, prezeska Stowarzyszenia MultiArt, organizatorka tego wydarzenia. Jeśli coś by komuś umknęło, oczywiście to zapraszamy na naszą radiową stronę rc.fm. Tutaj w artykule, w dziale warto się wybrać 20. MultiArt Festival. Tam pełen harmonogram tego, co dziś będzie się działo.
0: www.rc.fm.
4: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina zrazowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Częściowe zachmurzenie, ale bardzo, bardzo ciepło na termometrach, do 28 stopni dzisiaj na termometrach w regionie, na południowych krańcach województwa nawet do 30 ta temperatura może momentami podskoczyć. Dodatkowo umiarkowany wiatr, ten wieje z południowego wschodu. Jeśli chodzi o to, co może wydarzyć się później w nocy i nad ranem, tutaj zjawiska burzowe mają mieć miejsce. Mamy ostrzeżenia od IMGW drugiego stopnia, a ostrzeżenia te mówią właśnie o tym, że mają pojawić się silne opady deszczu, wiatr, a lokalnie nawet grad. A ostrzeżenie będzie obowiązywać do 9 rano.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomas Orchowski.
4: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego. Jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
3: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu. Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty teraz już po 15, a na początek tej godziny w Radiu Centrum Electric Light Orchestra.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Dzisiaj w Kaliszu dziać się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. W minionej godzinie wspominaliśmy o Multiart Festiwalu. Dzisiaj na rozmarku między innymi koncert Mary z Polski, ale także święto Rzeki Prosny, a więc przy Teatrze imienia Bogusławskiego odbędzie się koncert zatytułowany Największe Polskie Przeboje. Filharmonia Kalicka zaprasza na godzinę 20. Wydarzenie organizowane jest właśnie w ramach tegorocznego święta Rzeki Prosny. Pamiętajcie także kierowcy o utrudnieniach w związku z tym, bo na Placu Bogusławskiego oraz na jezdni pomocniczej Alei Wolności mamy cały czas trwający zakaz parkowania pojazdów i ten zakaz będzie obowiązywał aż do jutra do godziny 8 rano, a w trakcie samej imprezy, samego koncertu już od godziny 19 ma nastąpić całkowite wyłączenie z ruchu kołowego obszaru imprezy. Decyzję o zamknięciu i otwarciu obszaru imprezy podejmie oczywiście policja, więc kierowcy spodziewajcie się utrudnień, a my na drogi regionu także wrócimy już niebawem po najbliższych wiadomościach po 15.30. Informacje dla kierowców.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina zrazowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na dni otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Rebut KPR Ostrowia zagra w Kaliszu, a więcej informacji o sportowych wydarzeniach w regionie już niebawem, 15.30 na antenie Radia Centrum. Teraz Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku.

0: Kylie Minogue na antenie Radio Centrum. To już za nami, 15.30 na zegarach. Teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o dzisiejszych wydarzeniach w ramach Multi Art Festival w Kaliszu. Ponadto 37-latek z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów ujęty podczas jazdy, a w sporcie przygotowania do derbów Wielkopolski z ostrowskiej perspektywy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwa jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu. Na dzisiaj organizatorzy zaplanowali m.in. 5 koncertów.
3: Zaczynamy koncertami na Złotym Rogu, tym razem pierwszy raz w takiej formule. Zespół Hejma i lokalny nasz tutaj młody artysta, dowódca. Natomiast na Rozmarku duża scena i tam zwyciężczyni naszego open calla muzycznego Tosia Witkosz, Jan Marczewski i gwiazda tego wieczoru Mary z Polski.
2: Powiedziała Radio Centrum Ewelina Knajdek-Marcinkowska, prezeska stowarzyszenia Multi Art, które organizuje festiwal. Początek piątkowych multiartowych wydarzeń o 16:00, koncert Mary z Polski rozpocznie się o 22:00. Wstęp wolny, a pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej. Radio.

0: Aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Oprócz tego sąd orzekł wobec 37-latka kolejny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Musi także zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także nawiązkę w wysokości 5 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa. Dzisiaj o 17:00 sparing w Kaliszu z Netland MKS-em, a w niedzielę o 11:00 w Ostrowie oficjalna prezentacja drużyny przed nowym sezonem w Lotto Superlidze. Mowa o najbliższych planach drużyny Rebut KPR Ostrowi, która w Kaliszu zagra ostatni mecz kontrolny w okresie przygotowawczym. To będzie dobre przetarcie przed wyjazdem na inaugurację sezonu do Opola, powiedział Radiu Centrum Marek Szpera, grający asystent trenera Kima Rasmusena.
1: Gra na 100% jest w każdym sparingu, tak? Jedziemy do Kalisza, no fajnie, bo nie jest daleko. Ten mecz wyjazdowy nam się przyda przed tym, że otwieramy też mecz na wyjeździe w lidze. Nazwa derbowy to zostanie tutaj w Ostrowie i to naprawdę będzie stricte przygotowane pod to, żeby w przyszłym tygodniu po tym sparingu być w pełni gotowym. Tam wiadomo, w sparingu gramy na 100%, będziemy grać. Jak się nie gra na 100%, to najczęściej się komuś coś stanie. Musi być tak, wymagamy ten koncentracji, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i że ten sparing nam coś przyniósł, tak? Bo jak pojedziemy i odbędziemy sobie sparing, to po prostu lepiej nie jechać. Ale jedziemy tam zrobić dobrą robotę. Już z małymi założeniami na Opole i oczywiście wygrać.
0: Ostrowscy kibice biało-czerwone pasiaki będą mogli zobaczyć w niedzielę o 11:00 podczas prezentacji zespołu przed sezonem 2026-27.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Informacje dla kierowców.
7: I ruszamy na drogi. Na początek informacja od słuchacza Adama. Na trasie między Gidzałkami Małymi a Sobótką pracują drogowcy. Jeden pas jest zajęty przez koparkę. Robotnicy kierują ruchem wahadłowym, więc tutaj zwolnijcie i uważajcie. Mamy także nadchodzące wydarzenia kulturalne w mieście. Między innymi te związane ze świętem rzeki Prosny. Dzisiaj na rzece, na specjalnej pływającej platformie przy teatrze Filharmonia Kaliska i koncert Największe Polskie Przeboje. W związku z tym dziś cały czas obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na Alei Wolności na Placu Bogusławskiego do godziny 8 rano. Ten zakaz będzie obowiązywał, a w trakcie dzisiejszego wydarzenia od godziny 19 do 23 nastąpi całkowite wyłączenie ruchu kołowego na Placu Bogusławskiego, Częstochowskiej, na odcinku od Teatralnej do Bankowej, także na części jezdni pomocniczej Alei Wolności od Placu Bogusławskiego do ulicy Jasnej. Będą tutaj policjanci odpowiedzialni za zamknięcie i otwarcie tego ruchu. Mamy także dzisiaj wyjątkowo w Ostrowie Wielkopolskim, jak informuje Miejski Zarząd Dróg, dokładnie dziś, 28 sierpnia, zostaje zamknięty odcinek ulicy Leduchowskiego od Piłsudskiego do Witosa i ta droga będzie zamknięta planowo jeszcze do godziny 18:00. Poza tym w Ostrowie, przypomnę, jeszcze remont na Wrocławiu Leduchowskiego, a wracając na moment do Kalisza, to przypomnijmy, że prace także na ulicy Złotej i trasa numer 12, droga numer 12, Kalisz-Opatówek. Tutaj też wciąż sporo się dzieje, sporo utrudnień i tam kilka minut na trasie możecie stracić.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Diesel taniej, benzyna 9,5 drożej. Podano nowe ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Tak przekazał dziś minister energii, ale znacznie większa zmiana czeka na kierowców po zakończeniu sierpnia.

0: Analitycy zwracają uwagę, że rządowy pakiet ceny paliw niżej obowiązuje tylko do 31 sierpnia. Na razie nie ma informacji o jego przedłużeniu. No i zdaniem analityków, zdaniem ekspertów, ceny paliw już od 1 mniej więcej do 6 września, wtedy ten skok cen paliw może sięgnąć nawet do złotówki za litr.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Alerty RCB rozesłane. Nadchodzi załamanie pogody, burze niemal w całym kraju. Do tego tematu między innymi wrócimy już o godzinie 16. Posłuchamy także, co nie tak robią turyści w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
2: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W Kaliszu w tej chwili na termometrach mamy 28 stopni i to na dziś jest już temperatura maksymalna. Cieplej nie będzie, nocą temperatura ma spaść najniżej do 17 stopni. Póki co całkiem przyjemnie w pogodzie z umiarkowanym wiatrem wiejącym z południowego wschodu, ale w nocy załamanie pogody i w nocy bądź nad ranem, rano mogą pojawić się burze. Mamy ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burze jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
5: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
4: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
6: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nikusz Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
4: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
7: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
4: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
1: Kursy walut.
2: I sprawdzamy teraz, jak wygląda obecny kurs euro. W tej chwili 4,34 zł, dolar amerykański 3,73 zł, frank szwajcarski 4,63 zł, a średni kurs funta brytyjskiego teraz to 5,06 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po godzinie 16. Pora dla niektórych, żeby już powoli opuszczać miejsce pracy i zaczynać coś, co bardzo przyjemnie nazywamy weekendem.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: 14 minut po godzinie 16. Widzę właśnie w sieci, że pojawiła się bardzo ciekawa oferta u jednej z firm, jeśli chodzi o loty. Proszę bardzo, można kupić bilet i polecieć byle gdzie, jak wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. No tutaj bilet jest wymagany, ale nie wiemy, gdzie polecimy tą linią lotniczą. Ona ma nas zabrać w miejsce niespodzianka. Czyli wsiadamy, nie wiemy, gdzie lecimy, no i dopiero na miejscu pilot nas informuje, gdzie wylądowaliśmy. To mogą być przyjemne, słoneczne plaże, to mogą być centra tętniących życiem miast. Całkiem ciekawe rozwiązanie, prawda? Na wakacje, w szczególności dla tych, którzy nie mogą się zdecydować, albo w małżeństwie na przykład dyskutują, gdzie w te wakacje najlepiej pojechać. Proszę bardzo, sytuacja sama się rozwiązuje. Jedziemy w miejsce, lecimy w miejsce niespodzianka. No dobrze, niektórzy pewnie teraz zamiast o wyjeździe na wakacje i na urlopy myślą o zupełnie czymś innym, powrocie do rzeczywistości. Szkoła za pasem, koniec wakacji za pasem, ale jeszcze sporo dziać się będzie podczas tego weekendu. Także w samym Kaliszu oczywiście na antenie Radio Centrum będziemy o tym informować. A tymczasem już w głośnikach sam Elton John.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, a może planujesz swoją inwestycję? 3 i 4 września Centrum Budowlane Kafox w Kaliszu zaprasza na Dni Otwarte. Czekają na Ciebie przedstawiciele znanych marek budowlanych, prezentacje produktów, fachowe doradztwo oraz konkursy z nagrodami. Zobacz, zapytaj, poznaj rozwiązania dla swojej budowy. 3 i 4 września od 9. Centrum Budowlane Kafox, Kalisz Rzymska 38. Kafox, Twój partner w budowaniu.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Każdy z nas zna takie miejsce. Balkon pełen kwiatów, który przyciąga wzrok przechodniów. Ogródek, obok którego trudno przejść obojętnie. Działka, na której zawsze ktoś pielęgnuje rośliny z uśmiechem. To właśnie od takich miejsc często zaczynają się pozytywne zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.
4: Zieleń nie tylko zdobi nasze otoczenie. Tworzy miejsca, w których chętniej odpoczywamy, rozmawiamy z sąsiadami i spędzamy czas z rodziną. To właśnie takie przestrzenie sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazny mieszkańcom.
3: Korzyści jest jednak znacznie więcej. Kwitnące rośliny są pożywieniem dla pszczół i motyli. Drzewa dają cień podczas upałów, a różnorodna roślinność tworzy bezpieczne miejsce dla ptaków i wielu drobnych zwierząt. Każda zadbana zielona przestrzeń staje się częścią większej sieci, dzięki której nasze miasto jest zdrowsze, piękniejsze i bardziej odporne na zmiany klimatu.
4: Jeżeli tworzysz takie miejsce wokół swojego domu, na balkonie, działce lub dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola czy instytucji, warto pokazać je innym. Miasto Kalisz zaprasza do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu, który wspiera mieszkańców dbających o swoje zielone otoczenie i inspiruje kolejne osoby do podejmowania podobnych działań. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej miasta Kalisza.
3: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu. Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama.

Najpopularniejszy robotyczny Edward w Polsce odwiedzi Pleszew. O tej gwieździe internetu, jeśli chodzi o właśnie humanoidalne stwory, będzie można posłuchać nieco więcej na antenie Radia Centrum, bo kolejna porcja informacji już za moment, dosłownie o godzinie 16:30. Następnie też wyjedziemy na drogi i sprawdzimy aktualne utrudnienia. Tymczasem Jeremi Sikorski, wracamy.

0: 16.30 w tej chwili na zegarach czas na porcję informacji z regionu, którą przedstawi teraz Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Edward Warchocki odwiedzi Pleszew. W tym serwisie również wernisaż wystawy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie żużlowa młodzież z pucharami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Humanoidalny robot Edward Warchocki po raz pierwszy odwiedzi Pleszew. Już 1 października będzie jedną z głównych atrakcji trzecich targów pracy i kariery powiatu pleszewskiego.
3: Edward Warchocki nie przyjedzie do Pleszewa po to, żeby stać w jednym miejscu. Humanoidalny robot będzie przemierzał hale, odwiedzał stoiska pracodawców, będzie zaglądał do poszczególnych stref i wchodził w interakcję z uczestnikami targów. Będzie można zrobić sobie z nim zdjęcie, nagrać rolkę, a przede wszystkim zobaczyć na żywo, jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają świat pracy. Edward pojawi się także podczas panelu eksperckiego poświęconego temu, jak sztuczna inteligencja wpływa na profesję, na biznes i na ścieżki kariery. Tegoroczne targi to jednak nie tylko robot. Na ich uczestników czekają m.in. pokazy i doświadczenia z wykorzystaniem technologii VR, także w strefie służb mundurowych, spotkania z pracodawcami z regionu oraz panele i rozmowy o pracy,

0: do 27 września. Bardzo dobry występ ostrowskiej młodzieży na zakończenie cyklu Pucharu GKSŻ w klasie 500R. W czwartek w zaległej trzeciej rundzie drugie miejsce wywalczył Dorian Biedrzycki, a trzeci w finale był Jakub Urban. Na piątej pozycji uplasował się Dawid Skrzypiński. Dziesiąty tym razem był Szymon Lis, który w klasyfikacji generalnej całego cyklu uplasował się na trzecim miejscu, powtarzając tym samym sukces sprzed roku. To była również walka o miejsca w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski w tej klasie, powiedział Radiu Centrum trener Tomasz Gapiński, który dodał, kto z Ostrowi może wystąpić w tej rywalizacji.
1: Szymon i pewno Kuba, tak, bo dostaną się pierwsza szóstka z klasyfikacji generalnej w Łodzi. Z tego, co na szybko przeliczyłem, to Kuba też się załapie do tej finałowej rundy i będę się starał, aby jeden zawodnik nasz jeszcze dostał dziką kartę.
2: Na ten finał w Ostrowie, tak? Czy na wszystkie?
1: Ogólnie rozmawiałem już na ten temat, na wszystkie prawdopodobnie się uda, że, bo będą cztery jakby stałe dzikie karty. Dwie dla zawodników z Ekstraligi, dwie z Metalka z Ekstraligi.
0: Dodajmy, że trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R odbędzie się 17 września na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Wcześniejsze dwa rozegrane zostaną w Zielonej Górze i Krośnie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Informacje dla kierowców.
8: W dalszym ciągu całkiem spory ruch na drogach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Więcej samochodów na Alei Wojska Polskiego, okolicy skrzyżowania z chociażby ulicą Majkowską czy Stawiszyńską. Także więcej aut na Poznańskiej przy dojeździe do Alei Wojska Polskiego. Górnośląska, Podmiejska, tutaj także ruch całkiem spory, ale już zdecydowanie słabnący. Pamiętajcie, że mamy cały czas zakaz parkowania na Alei Wolności. Chodzi o tą węższą nitkę pomocniczą na Alei Wolności. Ten zakaz parkowania tam będzie obowiązywał do godziny 8 rano. To oczywiście w związku z koncertem. Dzisiejszym koncertem na Prośnie zatytułowanym Największe Polskie Przeboje w wykonaniu Filharmonii Kaliskiej w ramach Święta Rzeki Prosny. Mamy także w planach zamknięcie strefy tego koncertu, czyli wyłączenie z ruchu kołowego Placu Bogusławskiego, części ulicy Częstochowskiej od Teatralnej do Bankowej, także części Alei Wolności od Placu Bogusławskiego do ulicy Jasnej. Tym już będzie zarządzać policja. Ona podejmie decyzję o otwarciu i zamknięciu terenu imprezy. Jeśli chodzi o prace drogowe, takie napotkacie na przykład na drodze krajowej numer 12. To już trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj zwolnicie i warto zwolnić, bo uskoki na jezdni są dość nieprzyjemne dla kierowców. Dodatkowo także ruch wahadłowy. To może wszystko spowodować, że kilka minut na tej trasie możecie stracić. Mamy także w w Ostrowie Wielkopolskim dzisiaj zamknięty odcinek ulicy Leduchowskiego od Piłsudskiego do Witosa i do godziny 18 planowo Zarząd Dróg Miejskich, jak informuje, ten odcinek ma zostać wyłączony z ruchu. Przebudowa drogi krajowej 36 także za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: I zajrzyjmy jeszcze na media społecznościowe kaliskiej policji. Taka informacja sprzed chwili. Wczoraj kaliscy policjanci przeprowadzili działania ukierunkowane na użytkowników elektrycznych rowerów i hulajnóg. W akcję włączyli się również dzielnicowi, którzy dzięki znajomości swoich rejonów służbowych skutecznie docierają do ich mieszkańców. Dzielnicowi nie tylko kontrolowali, ale przede wszystkim edukowali i przypominali o zasadach bezpiecznego poruszania się tymi coraz bardziej popularnymi jednośladami. Podczas działań policji

Policjanci skontrolowali 49 użytkowników jednośladów. Łącznie ujawnili 17 wykroczeń, głównie dotyczących nieprawidłowego korzystania z drogi. W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali również kierującego hulajnogą elektryczną, u którego po badaniu trzeźwości badanie wykazało blisko promil alkoholu w organizmie. No cóż, na 49 użytkowników skontrolowanych, aż 17 wykroczeń. Nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracy w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki, lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 890.

0: 847-459.
1: Ogłoszenie. Reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.
7: Radio na wakacje.
8: Radio Centrum 106.4.

0: 10 minut już tylko zostało do godziny 17. Ze mną w studiu Radia Centrum przy mikrofonie już Robert Markowski. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Wakacje, no nie da się ukryć, mają się ku końcowi.
1: Mają.
0: Rok szkolny zaraz się zaczyna. Jak tam u ciebie sytuacja? Czy już piórniczek nowy jest, śniadaniówka kolorowa? Kanapka wyciągnięta z plecaka.
1: Ja na szczęście wyrosłem z tego.
0: Tak?
1: Ale kanapki z reguły wyciągałem w czerwcu.
0: A jak wspominasz ten okres powrotów do szkoły? To był fajny czas, czy tak raczej się nie chciało za bardzo?
1: Pewnie w młodszych klasach to chętniej, a potem to wakacje były zawsze za krótkie, pamiętam.
0: No,
1: zawsze,
0: pewnie wielu się z tobą zgodzi. Poza tym podobno całkiem spory ruch, jeśli chodzi o sklepy. Niedziela handlowa też przed nami, więc te śniadaniówki będą kupowane.
1: Podejrzewam. No pewnie tak. Taka dygresja a propos wakacji. Bardzo się cieszyłem na te wakacje między szkołą średnią a studiami, bo mówię, będą dłuższe. Tak,
0: tak, to były
1: tylko
0: naprawdę
1: ja byłem niestety
0: długie.
1: Tym rocznikiem, który miał praktyki robotnicze roku zerowego we wrześniu i...
0: To cię ominęło, to pech, można powiedzieć. Dobrze, ja za dziś dziękuję. Damian Klimiński, po godzinie 17 Robert Markowski będzie z wami, będzie też lista przebojów, a teraz jeszcze bardzo wakacyjne granie La Bamba.
2: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: papryka, nektarynka i rożki Monte w super cenie. Z naszej produkcji ciasto jogurtowe z owocami i bułka grahamka, a z delicji kotlet drobiowy z pieczarkami. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,66, schab 17,90 i wołowina z Razowa 55,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Sok Daftona 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 27 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie do końca dnia. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Deszcz pojawić się może w nocy i nad ranem. Ciśnienie spada teraz na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
4: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
3: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
6: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
5: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
3: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4:17, Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Zapraszam do 23, a po 20, jak zawsze w piątek, lista przebojów top 30.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

Robert Gawliński, Wilki Bohema, 14 minut po godzinie 17, piątek, 28 dzień sierpnia, to dziś. Dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, to może byśmy tak poczytali na przykład Tytusa, Romka i Atomka. Dzień Muszki dzisiaj także, tej, którą się zakłada pod kołnierzy koszuli, a także Dzień Polskiego Lotnictwa imienia Patrycji, Aleksego, Augustyna, Aleksandry, Feliksa i Bonifacego. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama. DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
3: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

26,5 minuty po 17. Kaliskie piłkarki ręczne przygotowują się do startu nowego sezonu ligowego. W ten weekend będzie można zobaczyć je w akcji, bowiem w hali Kalisz Arena odbędzie się turniej towarzyski z udziałem trzech zespołów. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 17.30.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Akademia Myśli Przepięknych w gminie Ceków-Kolonia nie powiedziała ostatniego słowa. Powiemy też o inwestycjach w gminie Ostrzeszowa na koniec turniej piłki ręcznej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W ramach tegorocznej Akademii Myśli Przepięknych, czyli wspólnego projektu władz gminy Ceków-Kolonia, miejscowej biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie, odbędą się w tym roku jeszcze 4 spotkania. Te najbliższe już pod koniec września.
3: Już mogę powiedzieć, że 25 września potwierdził termin i przyjeżdża redaktor Michał Przedlacki. W październiku mamy Piotra Małeckiego i kolejne terminy to dotyczą profesora Michała Jarnyckiego i w grudniu profesor Piotr Szykiewicz, ale będziemy starali się zestawić go z bratem, czyli wokalistą zespołu Wideo.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków-Kolonia. Co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Akademii Myśli Przepięknych jest wolny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne inwestycje na terenie gminy i miasta Ostrzeszów dobiegają końca. Niektóre z nich, jak na przykład boisko przy szkole w Rojowie, uda się zrealizować do końca wakacji. Inne sfinalizowane zostaną do końca roku.
4: Robimy 2 boiska małe. Jeden przy szkole w Siarce Przybylickiej, drugi w Rojowie. Budynek poszkolny w Rojowie przebudowujemy na mieszkania komunalne. Budowa ulicy Szkolnej i Królewskiej w Rogaszycach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. No i termomodernizacja sal wiejskich.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. Wartość inwestycji w Rojowie to niespełna 300 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy to dofinansowanie z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Piłkarki ręczne Szczypiorna Kalisz kończą przygotowania do nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet. W najbliższy weekend w hali Kalisz Arena odbędzie się międzynarodowy turniej towarzyski z udziałem 3 zespołów.
5: Kaliszanki zmierzą się z drużyną z Równego na Ukrainie oraz Eneą Piłką Ręczną Poznań. Pierwszy mecz już w piątek o 18.30. Szczypiorno zagra z zespołem z Równego. W sobotę o 13.00 Ukrainki zmierzą się z zespołem z Poznania. Turniej zakończy się w niedzielę. O 10.00 Szczypiorno podejmie Eneę Poznań, a o 12.30 ponownie zagra z ekipą z Równego. Dla Kaliszanek będzie to ostatni sprawdzian przed ligową inauguracją. Wszystkie mecze w Kalisz Arenie można oglądać bezpłatnie. Pierwsze spotkanie nowego sezonu Orlen Superligi Kobiet Szczypiorno Kalisz rozegra 5 września o 15.00. Na własnym parkiecie zmierzy się wtedy z KPR gminy Kobierzyce. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2 u Staromiejskiego.
8: Sponsorem programu

0: A od godziny 19, czyli za niespełna 90 minut, zostanie wyłączona z ruchu Plac Bogusławskiego i część ulicy Częstochowskiej od Teatralnej do ulicy Bankowej. To wyłączenie potrwa pewnie do jakiejś 23, ale o tym decydować będzie oczywiście policja kierująca ruchem, tak więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i najlepiej omijać te rejony. Na Złotej w dalszym ciągu tylko jeden kierunek. Możecie jechać w kierunku od ulicy Długosza w kierunku ronda Żołnierzy Niezłomnych. Jeżeli chcecie w drugą stronę pokonywać, trzeba korzystać z objazdu ulicą Majkowską. Cały czas drogowców spotkacie na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem. Jezdnia zwężona, miejscami ruch wahadłowy. Trzeba też uzbroić się w cierpliwość. W Ostrowie Wielkopolskim trwa remont ulicy Wrocławskiej. Przebudowywana jest także ulica Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Tylko do poniedziałku program CPN, czyli ceny paliwa niżej o podatek VAT. Jeżeli chcecie taniej zatankować, to trzeba to zrobić do poniedziałku, bo później przynajmniej złotówka drożej.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

Za 8 minut będzie godzina 18. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę. Już jutro w całej Polsce, między innymi w Kaliszu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach 18. Kolej.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Nad ranem i rano opady deszczu, potem dużo więcej przejaśnień. Będzie nieco chłodniej niż dzisiaj, bo maksymalnie 23-24 stopnie Celsjusza. Jutro ciśnienie będzie rosnąć, wieczorem na barometrach zobaczymy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Trzy osoby ranne na S7. Autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu. Jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzy osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
4: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a poseł robił to tajne posiedzenie Sejmu. I nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
3: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
6: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
5: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
6: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
5: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
3: W Wejherowskim Szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
7: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
3: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadek zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na 4. pozycji. Dla Koliadycha to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznej
9: fizycznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
10: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
11: Milestone for the qualifying.
10: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 5 minut po 18.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Była nieodżałowana Amy Winehouse, 16 minut po 18. Dziś piątek, 28 dzień sierpnia. Shania Twain, kanadyjska wokalistka country, kończy 61 lat. Swoje 56. urodziny obchodzi dzisiaj Jacek Kuderski, basista i wokalista grupy Mysłowic. 44. urodziny dziś natomiast obchodzi Leanne Rimes, amerykańska wokalista. Wokalistka, która śpiewa w stylu pop, a także śpiewa muzykę country. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejszych jubilatów.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że nawet niewielki balkon, przydomowy ogródek czy działka mogą pomóc chronić nasze miasto przed skutkami zmian klimatu?
2: Więcej zieleni to niższa temperatura latem, lepsza retencja wody opadowej, czystsze powietrze i przyjazna przestrzeń dla owadów zapylających oraz ptaków.
1: Masz zielony balkon? Tworzysz ogród przy domu? Opiekujesz się działką w rodzinnym ogrodzie działkowym? A może dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola lub innej instytucji?
2: Pokaż swoją zieloną przestrzeń i weź udział w konkursie Zielono mi w Kaliszu. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoje działania, zainspirować innych mieszkańców i zdobyć atrakcyjne nagrody ogrodnicze.
1: Liczy się nie tylko estetyka. Komisja zwróci uwagę również na rozwiązania przyjazne środowisku. Wykorzystanie deszczówki, wspieranie bioróżnorodności, kompostowanie czy tworzenie miejsc przyjaznych owadom i ptakom.
2: Razem pokażmy, że każdy z nas może mieć wpływ na przyszłość Kalisza. Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie internetowej miasta Kalisza oraz w mediach społecznościowych.
1: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu, rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama.

0: Jest 18.30, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nowy kolektor deszczowy w Ostrowie, ponadto ostrzeżenie przed burzami, a na koniec koszykarskie rozstanie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 1,5 metra szerokości i 1,25 m wysokości będzie mierzyć prostokątny kolektor deszczowy, który już wkrótce powstanie pod ulicami Ostrowa Wielkopolskiego. Na przełomie września i października ma ruszyć budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Harcerskiej aż do Rejmonta. To właśnie jego ogromny przekrój ma pozwolić niemal dwukrotnie zwiększyć pojemność systemu i sprawniej odprowadzać wodę podczas ulewnych deszczy.
3: Koszt budowy całego kolektora Harcerska-Rejmonta został oszacowany na około 25 milionów złotych. O szczegółach inwestycji powiedział Rady Centrum Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
4: Kolektor Harcerska, tak umownie nazywany, to kolektor, który łączy ulicę Kaliską poprzez ulicę Harcerską, Aleję Słowackiego, ulicę Bojanowskiego, potem przez Park Północny z ulicą Rejmonta. To odcinek kolektora, który odciąży istniejącą strugę ostrowską.
3: Projektanci zdecydowali się na prostokątny przekrój kolektora o dużym przekroju 1500 na 1250 mm. Dzięki temu w ograniczonej przestrzeni możliwe będzie zastosowanie większego przekroju i niemal dwukrotne zwiększenie jego pojemności.
4: Będzie to kolektor o nietypowym kształcie ze względu na to, że w istniejącym miejscu chcemy zmieścić jak największy przekrój, w związku z tym będzie to przekrój prostokątny. Praktycznie podwojona zostanie pojemność tego kolektora. Będzie on zapewniał sprawniejszy spływ wody z tego rejonu, a jednocześnie będzie również stanowił funkcję retencyjną ze względu na swoją pojemność.
3: Prace mają rozpocząć się jesienią. W pierwszej kolejności mieszkańcy odczują je na ulicy Harcerskiej, a następnie na Alei Słowackiego.
4: Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się na przełomie września, października. Oczywiście będą one się wiązały z dość znacznymi utrudnieniami na odcinku ulicy Harcerskiej. Później w Alei Słowackiego te prace będą przebiegały bądź to przy zachowaniu ruchu wahadłowego, bądź przy wyłączeniu jednej jezdni.
3: Kierowcy powinni więc liczyć się z czasowymi zmianami organizacji ruchu. Po zakończeniu inwestycji system ma znacznie skuteczniej radzić sobie z dużą ilością wody podczas nawalnych deszczy. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Burzowy początek weekendu czeka mieszkańców całej Wielkopolski i MGW wydał alert drugiego stopnia dla m.in. Kalisza i powiatu kaliskiego, ostrowskiego czy pleszewskiego. Prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Miejscami może występować grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 22 w piątek do 9 w sobotę. Wywalczyła z Basket Ostrowiem awans do pierwszej ligi i wydawało się, że będzie w sztabie szkoleniowym tej drużyny w nowym sezonie, ale ostatecznie trafiła do Łodzi. Mowa o Katarzynie Motyl, jednej z legend żeńskiego basketu w Ostrowie, która teraz będzie trenerką ŁKS-u.
5: Katarzyna Motyl była już pierwszą trenerką Basket Ostrowi, którą wprowadzała do pierwszej ligi, a później z nią w niej występowała. Kiedy drużynie się nie wiodło, odwiesiła karierę sportową i wróciła na parkiet. Zakończyła ją definitywnie najpiękniej jak mogła, wywalczeniem z Basket Ostrowią awansu do pierwszej ligi jako grająca asystent trenera. Wydawało się wówczas, że Motyl pozostanie w tej roli na kolejny sezon w ekipie Beniaminka pierwszej ligi. Okazało się, że poprowadzi pierwszoligowca jako pierwszy trener,

Za 27 minut będzie godzina 19. Dzisiaj emocje siatkarskie. Nasze siatkarki w Mistrzostwach Europy rozgrywają ostatni mecz grupowy z gospodyniami Turczynkami. To mecz o pierwsze miejsce w grupie. Pierwszego seta Turczynki zdecydowanie wygrały do 15, ale w drugim jest odwrotna sytuacja, bo to nasze panie prowadzą w tej chwili 12-8. Trzymajmy mocno kciuki, bo drużyna, która wygra to spotkanie, zajmie pierwsze miejsce w grupie.

11 minut zostało do godziny 19. Radosław Piesiewicz, szef PKL-u, usłyszał zarzut płatnej protekcji. Prokuratura chce aresztu dla prezesa. Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach o 19.00.

0: Za minutę będzie godzina 19. Bardzo dobre wiadomości ze Stambułu. W ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy siatkarek Polki w drugim secie były lepsze od Turczynek. Wygrały te partie do 21 i w całym meczu mamy remis 1-1.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: W nocy i nad ranem dość mocno popada, jutro w ciągu dnia natomiast zdecydowanie więcej przejaśnień i padać już nie powinno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 23-24 stopnie, a ciśnienie przez cały dzień będzie powoli rosnąć. Wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
4: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji, dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
5: Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
3: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji, spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
3: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
8: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
9: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
8: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie. Po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
7: A faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili González. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili González to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Walencji i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 5,5 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

No ale rząd ma power. Ricky Martin, Living La Vida Loca. Jest 18 minut po godzinie 19. Kolorem dominującym na dzisiejszej liście przebojów top 30 na notowanie 1538 jest kolor zielony. To taka wiosenna lista. Dzisiaj zdecydowanie więcej piosenek awansuje, bo aż połowa ze wszystkich zestawienia 30, czyli 15-11 traci. Dwie nowości pojawią się w zestawieniu i dwie piosenki na pozycjach z ubiegłego tygodnia.

25,5 minuty po godzinie 19. Trzeci set meczu siatkarek na Mistrzostwach Europy między Polską a Turcją. Niezwykle zacięty. Panie bardzo dobrze grają, bardzo wymagające to spotkanie. Jednak na razie w tym trzecim secie Polki nieco lepsze, bo prowadzą 19 do 16.

0: Jest 19:30. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Edward Warchocki odwiedzi Pleszew. W tym serwisie również wernisaż wystawy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie żużlowa młodzież z pucharami.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Humanoidalny robot Edward Warchocki po raz pierwszy odwiedzi Pleszew. Już 1 października będzie jedną z głównych atrakcji trzecich targów pracy i kariery powiatu pleszewskiego.
3: Edward Warchocki nie przyjedzie do Pleszewa po to, żeby stać w jednym miejscu. Humanoidalny robot będzie przemierzał hale, odwiedzał stoiska pracodawców, będzie zaglądał do poszczególnych stref i wchodził w interakcję z uczestnikami targów. Będzie można zrobić sobie z nim zdjęcie, nagrać rolkę, a przede wszystkim zobaczyć na żywo, jak sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie zmieniają świat pracy. Edward pojawi się także podczas panelu eksperckiego poświęconego temu, jak sztuczna inteligencja wpływa na profesję, na biznes i na ścieżki kariery. Tegoroczne targi to jednak nie tylko robot. Na ich uczestników czekają m.in. pokazy i doświadczenia z wykorzystaniem technologii VR, także w strefie służb mundurowych, spotkania z pracodawcami z regionu oraz panele i rozmowy o pracy, biznesie i kompetencjach przyszłości. Będzie również strefa NGO z CV z Kalisz. Trzecie targi pracy i kariery powiatu pleszewskiego odbędą się 1 października od 9 do 13 w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych na Zielonej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W tę środę w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się wernisaż wystawy Stany Przejściowe. W Galerii w holu prezentowane będą prace Krzysztofa Łopczowskiego, artysty wizualnego pochodzącego z Ostrowa Wielkopolskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tworzy on prace, w których realistyczny rysunek 3D spotyka się z designem, architekturą, science fiction i brutalizmem. Wernisaż wystawy odbędzie się w środę, początek o 18, a wstęp jest wolny. Stany Przejściowe będzie można oglądać w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu do 27 września. Bardzo dobry występ ostrowskiej młodzieży na zakończenie cyklu Pucharu GKSŻ w klasie 500R. W czwartek w zaległej trzeciej rundzie drugie miejsce wywalczył Dorian Biedrzycki, a trzeci w finale był Jakub Urban. Na piątej pozycji uplasował się Dawid Skrzypiński. Dziesiąty tym razem był Szymon Lis, który w klasyfikacji generalnej całego cyklu uplasował się na trzecim miejscu, powtarzając tym samym sukces sprzed roku. To była również walka o miejsca w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski w tej klasie, powiedział Radiu Centrum trener Tomasz Gapiński, który dodał, kto z Ostrowi może wystąpić w tej rywalizacji.
4: Szymon i pewno Kuba, tak, bo dostaną się pierwsza szóstka z klasyfikacji generalnej wchodzi. Z tego, co na szybko przeliczyłem, to Kuba też się załapie do tej finałowej rundy i będę się starał, aby jeden zawodnik nasz jeszcze dostał dziką kartę.
5: Na ten finał w Ostrowie, tak? Czy na wszystkie?
4: Ogólnie rozmawiałem już na ten temat, na wszystkie prawdopodobnie się uda, bo będą cztery jakby stałe dzikie karty. Dwie dla zawodników z Ekstraligi, dwie z Metalka z Ekstraligi.
2: Dodajmy, że trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500R odbędzie się 17 września na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Wcześniejsze dwa rozegrane zostaną w Zielonej Górze i Krośnie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 27 minut 20.

Za 24 minuty będzie godzina 20. Trzecia partia dla naszych siatkarek. Nasze dziewczyny pokonały Turczynki do 22 i w całym spotkaniu prowadzą 2-1. Myślę, że ci wszyscy komentatorzy, którzy po meczu z Łotwą krytykowali bardzo mocno naszą drużynę, mimo że mecz był wygrany, i wzywali do dymisji trenera Lavariniego po tych trzech setach meczu z Turcją, no chyba muszą zreflektować swoje zdanie.

Za 12 minut będzie godzina 20. Według zapowiedzi synoptyków dzisiejsza noc w pogodzie będzie niespokojna. Zapowiadane są miejscami obfite opady deszczu, możliwe także gwałtowne burze. Gdzie będzie najgorzej? O tym za chwilę w wiadomościach o 20.00.

0: Radio Centrum. Radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Pogoda na jutro.
2: Dziś w drugiej części nocy i jutro od rana mogą pojawić się opady deszczu, miejscami intensywne. Mogą także występować burze. Prosimy mieć to na uwadze i zachować szczególną ostrożność. Jutro w ciągu dnia zdecydowanie więcej przejaśnień i całkiem ciepło, bo 23-24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie będzie rosnąć. Wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minę.
2: 20.
0: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn. Do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet 32 samoloty. Są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województwa przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
5: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
3: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
7: Milestone for the qualifying.
6: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
3: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz
0: lista przebojów top 3.

3,5 minuty po godzinie 20. Rozpoczynamy 1538 notowanie listy przebojów top 30. Dzisiaj 15 piosenek awansuje. 11 spada. Pojawią się dwie nowości i dwa utwory na pozycjach sprzed tygodnia. Zaczynam od 15 propozycji. Na początek piosenki, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania. Nowe nagranie Zali. Tylko kochaj mnie.

0: Kapitan to nowe nagranie od Sanach. To taki prezent na koniec wakacji, 10 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy tiebreak, bo Turczynki okazały się lepsze w czwartym secie i mamy wyrównanie w meczu Polska-Turcja 2-2. Tiebreak się już rozpoczął. Nasze panie zaczęły bardzo dobrze, bo prowadzą 2-0.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: 11 minut po 20, przed nami trzecia propozycja Marisa. Będzie pięknie.

Aż się zasłuchałem, bo to takie wspomnienie starych dobrych lat 70. i 80. Mirafiori, Artur Rojek. Jest 16-17 minut po godzinie 20. Co tam się dzieje w tym meczu, w tym tiebreaku, w którym grają Polki i Turczynki? Prowadzimy 9-2. Nasze dziewczęta są naprawdę niesamowite w tej partii. A przed nami kolejna propozycja. Karol G i Bruno Mars. Still Karol.

Stella Leftkowski, a znana jako Stella Lefty, amerykańska piosenkarka, o której stało się głośno w tym roku dopiero właśnie za sprawą tego singla piosenki Boston. Cały czas czeka na wasze głosy w propozycjach do listy przebojów Top 30. A to już Jenny, Less Than a Lover.

Less Than a Lover to była Janey. Jest 26 minut po godzinie 20 i nasze dziewczęta to zrobiły. Pokonały Turczynki w tiebreaku 15-10 w całym spotkaniu 3-2 i zajęły pierwsze miejsce w grupie. Teraz w fazie playoff nasze dziewczęta zmierzą się z Portugalią. A potem pewnie trzeba będzie grać z Włoszkami w ćwierćfinale. I to dopiero będzie sprawdzian. Ale nie myślmy o tym w tej chwili. Cieszmy się zwycięstwem w grupie i zwycięstwem we wszystkich pięciu spotkaniach naszych siatkarek. I co ciekawe, trener Lavarini, który na początku był tak mocno krytykowany, bardzo mocno rotował składem w tym spotkaniu z Turcją i okazuje się, że praktycznie wszystkie zawodniczki, które dzisiaj pokazały się na parkiecie, grały na tym samym poziomie. To bardzo dobra wiadomość na przyszłość, bo po prostu na każdej pozycji każdą z pań można zastąpić. 27 minut po godzinie 20 w propozycjach do listy przebojów top 30. Kolejna piosenka, tym razem piosenka polska, Oskar Cyms, Bez końca.

Artysta stopu Wiktor Waligura i jego nowe nagranie, piosenka To jest to. Jeszcze dwie propozycje do listy przebojów Top 30. Teraz Wiktoria Kida, Co mi tam?

15 propozycji za nami. Pora przypomnieć je wszystkie. Tylko kochaj mnie, to Zalia, Sanak i piosenka Kapitan. Marisa będzie pięknie. Artur Rojek z utworem Mirafiori. Steel, kompozycja Karol G i Bruno Marsa. Stella Lefty, Boston, Less Than a Lover, piosenka Jenny. Oscar Sims bez końca. Break Up in Reverse, Steady Swims. Keira w duecie z Hanią Kuzimowicz, Szkoda na to łez. My Body Isn't Ready, to Sombr, Metzneri, piosenka Kim Jestem, utwór To Jest To, Wiktor Waligura, Wiktoria Kida, Co Mi Tam i kompozycja Passenger Alexa Warrena. 15 propozycji i pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam głosujecie na swoje ulubione kawałki, maksymalnie na 10 piosenek, a wybieracie je zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. 8 minut dokładnie zostało do godziny 21. Przed nami 1538 notowanie listy przebojów Top 30. 15 w górę, 11 w dół, dwie nowości. Dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Zaczynamy od spadków. Piosenka z najdłuższym chyba w tej chwili stażem. Szybciutko przejrzę całą 30. Tak, ta piosenka jest najdłużej na liście przebojów Top 30, bo od 32 tygodni była swego czasu parokrotnie na pierwszym miejscu. Dziś spadek z 26 na 30. Joe, End of Beginning.

0: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: To była Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Ta piosenka dopiero jest na czwarty tydzień na liście przebojów Top 30 i już złapała zadyszkę, bo najwyżej doszła do 23 miejsca, a dziś spada z pozycji 25 na 29.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: W nocy może być momentami niebezpiecznie, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Popada deszcz w drugiej części nocy i jutro nad ranem. Potem w ciągu dnia będzie już zdecydowanie lepiej, dużo przyjaśnień i w miarę ciepło, do 23-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie przez cały jutrzejszy dzień będzie rosło. Wieczorem na barometrach dojdzie do poziomu około 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szef PKOL-u może trafić za kratki. Prokurator chce aresztu. Lekarze alarmują, zbyt mało seniorów szczepi się przeciw grypie. Pokolenie Z ma problem na rynku pracy. Jaki, o tym już za chwilę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. może trafić do aresztu. Wniosek złożyła prokuratura po zatrzymaniu go w sprawie afery Zonda Krypto. Według śledczych szef PKOL-u miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i przyjąć za załatwienie sprawy zegarek wart 170 tysięcy złotych. Radosław P. usłyszał dwa zarzuty, nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. To efekt wyższych wydatków, głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia. Wojciech Kowalik.
4: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
5: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
4: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
3: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+ wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
6: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
3: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
3: Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 95-2012, które dorastały w pełni scyfryzowanym świecie. Eksperci podkreślają kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. We Włoszech trwa kolejna fala ekstremalnych upałów. Na Sardynii padły rekordy temperatury. Termometry pokazały nawet blisko 46 stopni. W 9 miastach, w tym w Rzymie, ogłoszono najwyższy stopień alertu pogodowego. Noce miejscami nie przynoszą ulgi, bo temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Tymczasem na północy Włoch gwałtowne ulewy i gradobicia. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju. To ogólnopolska akcja Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazania kasków odbyła się dziś w szkole podstawowej nr 21 w Katowicach. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz
2: lista przebojów Top 3.

4 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30. Przypomnę, że dzisiejsze notowanie to notowanie 1538. 15 piosenek awansuje, 11 spada, dwie nowości się pojawią, one jeszcze przed nami, dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia, te piosenki także przed nami. Tuż przed godziną 21 udało mi się zagrać dwa utwory z miejsca 30 i 29. Teraz pora na miejsce 28. Tu także spadek z miejsca 14, czyli aż o 14 pozycji. Lola Young, From Down Here.

0: Piosenka z tegorocznego mundialu Daj Daj Shakira dziś na miejscu 27.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
0: 12 minut po godzinie 21. Pierwsze 4 utwory na liście przebojów top 30 to były spadki. Najwyższa pora to zmienić.
1: Nowość.
0: Pierwszy dzisiejszy debiut Margaret Prima Ballerina. Po raz pierwszy na miejscu 26.

trudno się nie zgodzić ze Skubasem. Życie jest piękne. Dziś awans z 28 na 25. A to już kawał dobrego rock'n'rolla, grupa The Rolling Stones i spadek z 19 na 24 In The Stars.

O tym tutaj ja, to grupa Zakopower delikatnie w górę z 24 na miejsce 23. A to pan wszystko wiedzący. Dziś spadek z 17 na 22. Mr. Know It All, Teddy Swims.

ITP i TD to Sanach, dziś debiut na miejscu 21, a tam już w kolejce czeka Kapitan, nowe nagranie Sanach, które dziś pojawiło się w proporcjach do listy przebojów top 30. Oj, coś mi się wydaje, że niedługo będziemy mieli sporo Sanach w pierwszej 30. Tak oto zakończyła się prezentacja 30. Dziś na miejscu 30. End of Beginning, Joe, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, to miejsce 29. Na pozycji 28. From Down Here, Lola Young, Shakira z Die Die na 27. Na 26. pierwsza dzisiejsza nowość, prima ballerina Margaret Skubas z kompozycją Życie jest piękne na 25. Miejsce 24. In the Stars, The Rolling Stones, Zacco Power, Otentuto ja 23. 22. Mr. Know It All, Teddy Swims i na miejscu 21. Druga, ostatnia dzisiejsza nowość ITP i TD Sanach. A to pora na miejsce 20. Dziś skok nieznaczny, bo z 21. 4 pory roku. Wiktor Waligura.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
3: Tydzień temu był debiut na miejscu 27, a dzisiaj 9 miejsc w górę. Niezły wynik. Ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money.

Dotknij mnie, to była Daria Marx. Dziś Daria traci z miejsca 16, spada na pozycję 17. A ta pani też złapała zadyszkę Oceana i Sunshine na 16.

To był Michał Szpak i jego Maj. Dziś awans o 7 pozycji z 22 na miejsce 15. A tu także awans o 6 miejsc. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk.

To był sezon Dawida Podsiadły. Dawid Podsiadło to stały, etatowy, można by tak powiedzieć, gość na liście przebojów Top 30. Bo piosenek, które z jego repertuaru pojawiły się na liście, to naprawdę moglibyśmy liczyć i jeszcze raz liczyć i pewnie by to trwało całkiem długo. I bardzo dobrze, bo to artysta, który naprawdę tworzy bardzo fajny numer. Piosenka Dawida Podsiadły, która dziś przed chwilą wybrzmiała, czyli Sezon, to było miejsce 13. Radio.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W drugiej części nocy i rano opady deszczu, po południu zdecydowanie więcej przejaśnień, maksymalnie 24 stopnie Celsjusza na termometrach. Ciśnienie przez cały dzień będzie rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. E-dziennik na razie nie powstanie. Prezydent nie podpisał ustawy. Warto zatankować pod korek. Od wtorku benzyna będzie znacznie droższa. Skończy się rządowy limit cen. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polak poszukiwany za próbę zabójstwa zatrzymany w Hiszpanii. Hiszpańska policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także porwanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji zdecyduje sąd. Prezydent zamknął ten projekt. Tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy e-dzienniku mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceminister powody są inne.
4: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwera, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
3: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymała policja. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do około 580. Zaginionych jest około 2000 osób, a poszukiwania obejmują różne dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe limity, władze wprowadziły w związku z niekończącą się wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, która powoduje wzrost cen ropy na świecie. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Więcej o cenie benzyny Bartosz Kądziołka.
5: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
6: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
5: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
6: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
5: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
3: Jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają najwięcej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca według ostatnich badań zajmują czynsz i inne opłaty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: A teraz
1: lista przebojów top 3.

4 minuty po 22. Rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. Przypomnę, że dzisiaj mamy notowanie 1538, w którym 15 piosenek awansuje, 11 spada, dwie nowości, one już za nami i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia, te piosenki jeszcze przed nami. W tej godzinie do zagrania 12 najlepszych utworów tego tygodnia i na początek piosenka, która nie zmieniła swojego stanu posiadania, tak jak tydzień temu, jest na miejscu 12. Czy będziemy się pamiętać? Pyta Sarsa.

0: Dwa dni Bledka to dziś miejsce 11. Druga dziesiątka za nami. Dziś na miejscu 20. Cztery pory roku Wiktor Waligura i Driscoll. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift na 19. Na 18. Ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money. Daria Marx, Dotknij. Miejsce 17. Pozycja 16. Sunshine, Oceana. Michał Szpak, Maj na pozycji 15. Miejsce 14. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk. Na 13. Sezon Dawida Podsiadły. Czy będziemy się pamiętać? Sarsa na miejscu 12. I na 11. Bledka. Dwa dni.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
5: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: A na 10. Sylwia Grzeszczak, Mango. Ja...

Bonjour, pardon, merci, Celine Dion. Dziś spadek z miejsca drugiego na miejsce dziewiąte. A tu już Sienna Spiro, Material Lover na ósmym.

mrozu nie ma miejsca jak dom. Dziś na pozycji 5, a na 4 znowu w górę, choć i troszeczkę niżej niż 2 tygodnie temu, bo ta piosenka była już w pierwszej trójce. Street of Dreams, YouTube.

Zespół YouTube z utworem Street of Dream na miejscu czwartym. Za moment pierwsza trójka, ale jeszcze teraz przypomnę piętnastkę propozycji. Tylko kochaj mnie, Zalia, Kapitan, nowe nagranie Sanach, Marisa będzie pięknie, Artur Rojek, Mirafiori, Karol G i Bruno Mars, Steel, Boston, utwór Stelly Lefty, Jenny, Less Than a Lover, bez końca, Oscar Sims, Teddy Swims, Break Up in Rivers, Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Keira, Sombry, My Body Isn't Ready, Kim Jestem, Metzner, Wiktor Waligura, To Jest To, Co Mi Tam, Wiktoria Kida i Alex Warren, Passenger. Tak wygląda piętnastka propozycji do listy przebojów Top 30. Przypomnę, że znajdziecie ją razem z pierwszą trzydziestką w zakładce Lista Przebojów na RCFM i tam także głosujecie. A pierwsza trójka wygląda następująco. Zespół, który w ostatnich miesiącach robi prawdziwą furorę. Kuba i Kuba, dziś awans z miejsca szóstego na trzecie. Stygnie lato.

Time in Sam Fender i Olivia Dean. Piękny kawałek, dziś na miejscu drugim. W 1538 notowaniu listy przebojów top 30. Na 10. Mango, Sylwia Grzeszczak. Bonjour, pardon, merci, Céline Dion. Na miejscu 9. Pozycja 8. Material Lover, Sienna Spyro. Marisa, odkochaj. Na 7. Na 6. Nareszcie męskie granie. Mrozu, nie ma miejsca jak dom, to miejsce 5. Na 4. Street of Dream U2. Kuba i Kuba z kompozycją Stygnie lato. Na 3. Na 2. Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean.

numer jeden jest tylko jeden. Tak jak przed tygodniem. Na błysk. Dawid Podsiadło.

Było to 1538 notowanie listy przebojów w top 30. Pierwszą trójkę już teraz możecie zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. Do 23 zostało 13,5 minuty.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: W drugiej części nocy, jutro rano, opady deszczu. Po południu sporo przejaśnień. Temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Ciśnienie także jutro cały czas w górę, wieczorem na barometrach 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Hiszpańska policja schwytała Polaka podejrzanego o próbę zabójstwa. E-dziennik na razie nie powstanie. Prezydent nie podpisał ustawy. Warto zatankować pod korek. Od wtorku benzyna będzie znacznie droższa. Skończy się rządowy limit cen. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polak poszukiwany za próbę zabójstwa zatrzymany w Hiszpanii. Hiszpańska policja ujęła 55-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania za próbę zabójstwa, a także porwanie i nielegalne posiadanie broni. Mężczyzna wpadł w prowincji Alicante razem z trzema poszukiwanymi obywatelami Szwecji. O jego ekstradycji zdecyduje sąd. Prezydent zamknął ten projekt. Tak o wecie Karola Nawrockiego do ustawy e-dzienniku mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Prezydent ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych dzieci, kosztów i organizacji. Zdaniem wiceminister powody są inne.
4: Przede wszystkim tam widać lobbying, bo oczywiście na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na koszty, na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwera, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
3: Prezydent odpowiada, że zgadza się z ideą e-dziennika, ale ustawa musi być dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymała policja. Caritas Polska uruchomiła pomoc dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu. Na miejscu działa kuchnia, która zapewni żywność dla 300 lokalnych rodzin przez najbliższe 2 tygodnie. Liczba zabitych wskutek gwałtownych powodzi, które nawiedziły himalajskie tereny Nepalu i Chin, wzrosła do około 580. Zaginionych jest około 2000 osób, a poszukiwania obejmują różne dystrykty oddalone o dziesiątki kilometrów od miejsca katastrofy. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe limity, władze wprowadziły w związku z niekończącą się wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem, która powoduje wzrost cen ropy na świecie. Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Więcej o cenie benzyny Bartosz Kądziołka.
5: Do poniedziałku nie powinno być większych zmian, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Co prawda hurtowe ceny w ostatnich dniach zmieniały się o kilka groszy, ale to nie na wszystkich stacjach przynosi się automatycznie na finalne poziomy.
5: Również do poniedziałku na części stacji możemy zatankować poniżej cen maksymalnych.
6: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
5: A od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej 7,31. Od wtorku ceny tych paliw mogą pójść w górę od 60 do 90 groszy.
3: Jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają najwięcej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca według ostatnich badań zajmują czynsz i inne opłaty.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 4 minuty po 23:00 to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego, udanego ostatniego weekendu wakacji. Robert Markowski, do usłyszenia.